durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Jaka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany, kto nie wierzy, jego

Prezydent Zełenski ustąpił pod naciskiem rodaków. Ukraińska armia ma nowego dowódcę. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu odwołana. W tle sprawa pijanego kierowcy. O szczegółach powiemy za chwilę. Wydłuży życie przedmiotom. Gdańsk chce stworzyć specjalną aplikację. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ukraińcy dopięli swego. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił dotychczasowego naczelnego dowódcę armii Oleksandra Syrskiego. Jego miejsce zajmie Michajło Drapatyj, szef Grupy Połączonych Sił, a wcześniej dowódca sił lądowych. W wieczornym nagraniu ukraiński przywódca przekonywał, że decyzja zapadła po konsultacjach ze wszystkimi dowódcami.

0: dowódcami wysokiej rangi. Zapowiedział też nową strategię ukraińskiego wojska.
1: Michajło Drapatyj, minister obrony Jevhenij Chmara i inni dowódcy muszą przygotować i przedstawić zaktualizowaną strategię naszej obrony oraz spełnić prośby dowódców bojowych o dostawy broni. Priorytetem jest maksymalna ochrona przestrzeni powietrznej przed ostrzałami oraz zapewnienie realistycznej wizji procesu mobilizacji. Dymisji syrskiego domagali się protestujący w Kijowie Ukraińcy. To po tym, jak odwołany został minister obrony Michajło Fedorow, który miał być w konflikcie z Syrskim. A my wracamy do kraju. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. A to po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy. Działo się to na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile. Miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
0: Do zdarzenia doszło w weekend między węzłami Pyrzowica a Woźniki. Kierowcy zauważyli jadące wężykiem auto, które następnie uderzyło w ciężarówkę. Po zatrzymaniu kierujący próbował zamienić się miejscami z pasażerem. Był agresywny. Rekordowe zainteresowanie studiami w tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało więcej kandydatów niż przed rokiem, a to efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. Rekord padł chociażby na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
0: Mówiła Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu. Wśród najchętniej wybieranych znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologia i pielęgniarstwo.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Program, który wydłuży żywotność rzeczy. Gdańsk chce stworzyć aplikację mobilną, dzięki której mieszkańcy łatwo naprawią uszkodzone przedmioty albo przekażą komuś te, których już nie potrzebują.
5: Na pewno każdemu z nas zdarzyło się wyrzucić coś, co teoretycznie dało się jeszcze naprawić. Jakieś krzesło z obluzowaną nogą, toster, który przestał grzać, radio, które już nie gra. Dlatego jako miasto Gdańsk ogłosiliśmy właśnie przetarg na zaprojektowanie i budowę aplikacji mobilnej. To będzie aplikacja, która połączy, skojarzy mieszkańców z lokalnymi rzemieślnikami, takimi jak szewcy, stolarze, elektronicy.
0: Mówił Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu. Projekt zakłada też bezpłatną usługę kurierską. Będzie można wysłać daną rzecz do wybranego rzemieślnika bez konieczności osobistego spotkania czy dojazdu na drugi koniec miasta.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A jeśli wam coś nie gra, proszę połączyć się z nami, naprawimy wam humor od samego rana, już po 6:00.
7: Bo u nas wszystko działa. Dzień dobry, Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9:00, za chwilę ABBA, teraz German Jackson, Piazza Dora, znowu ten deszcz.

0: Hasta mañana, to oczywiście ABBA na antenie Radio Plus, 12 minut po godzinie 6, a my lecimy z dzisiejszym dniem.
1: Dzisiaj 22 lipca, dzień aproksymacji pi.
0: Co?
1: Liczbę pi świętujemy.
0: Dobrze, świętujmy.
1: My w Europie obchodzimy w marcu, bo to 3,14 do 14 marca, a w Stanach 22 łamane przez 7. Dobrze, w każdym razie dzień pi, a imieniny obchodzą Albin, Cyryl, Józef, Magdalena, Platon i Teofil.
0: Wszystkiego najlepszego. Danny Glover, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, świętuje dzisiaj swoje urodziny.
1: Urodziła się też francuska piosenkarka Mireille Mathieu.
0: Marcin Wolski, pisarz, satyryk, publicysta.
1: Amerykański aktor William Defoe.
0: I Michał Ogórek, polski dziennikarz, felietonista, także satyryk.
1: Sezon ogórkowy. 12 minut po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: 1 dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zebrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział.
3: To pierwsze świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa, pierwsze świadectwo o zobaczeniu tego, który pokonał śmierć, pochodzi od bardzo słabego człowieka, od Marii Magdaleny, która kiedyś była grzeszna, która kiedyś prowadziła błędne życie, ale poprzez przemianę, poprzez doświadczenie żywego Boga, ona teraz staje i jest pierwszym świadkiem głoszącym prawdę o zmartwychwstaniu. Świadectwo słabych, świadectwo grzesznych, świadectwo nas, nasze świadectwo jest bardzo potrzebne do rozgłaszania prawdy o Jezusie.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Po reklamie.

0: 26 minut po godzinie 6. Czytam w internecie, że powietrze napływa do nas. Dobrze, trzeba nam powietrza...
1: Zimne czy ciepłe? No to jest pytanie.
0: Nie, no nie wiem, bo przeczytałem, że zwrotnikowe. I teraz cały
1: czas... A to dobrze.
0: Ale ja nie wiem, czy chodzi o zwrotnik raka czy koziorożca.
1: Nie, nie, nie, nie. To w ogóle jak zwrotnikowe, to wydaje mi się, że będzie parno, duszno i ciepło. Mhm. A ze zdziwieniem spojrzałam dzisiaj... No w ogóle w nocy balkon był otwarty, bo koty przecież muszą popatrzeć na ptaszki. Mhm. W każdym razie 11 stopni zanotowały mój termometr.
0: Czyli nie chłodno już troszkę.
1: No, zimno, proszę pana, jak na lato.
0: No, to, no, no nad ranem, no ja
1: tak
0: nawet
1: może być 11
0: wyszedłem.
1: Stopni, no.
0: A tymczasem na południu Europy, jak zwykle, upały straszliwe, jakby ktoś chciał Akropol
1: tak,
0: zobaczyć.
1: Koło 40,
0: no,
1: tak?
0: To 43 stopnie w Grecji.
1: Ludzie, to się nie da zwiedzać.
0: Tam nawet koło Akropolu zaczęli darmową wodę rozdawać i tak powinno być wszędzie w takich upałach, no. Mhm. Żeby nikt nie zasłabł, żeby wszyscy
1: oczywiście,
0: mogli.
1: Oczywiście, trzeba się dobrze nawadnić.
0: Oglądanie wzgórza akropolskiego w upale to chyba nie jest najlepszy pomysł.
1: Cienia nic tam nie rzuci, żadna kolumna, bo przecież wszystko w zenicie.
0: Wszystko w ruinie.
1: W ruinie też. No dobrze.
0: To się on Zeus nazywał, a nie Zenit.
1: Dobrze, jak się nazywał, tak się nazywał. W każdym razie u nas zimno, tam ciepło. Zwariować można, co to za lato. 27 minut po 6, za chwilę na antenie Radia Plus nieco więcej o pogodzie na dzisiaj, ale teraz Boniem. No właśnie, wakacje.
0: Hooray!
1: It's a holiday!

0: Ale holiday to również chyba niedziela, takie święto po prostu.
1: No, tak, bo dzień wolny po prostu.
0: I zbliżamy się, na razie mamy środek, tygodnia środę, więc nie myślmy jeszcze o weekendzie. Przed nami w najbliższym planie naszym wiadomości i prognoza pogody.
1: Zapraszamy już teraz.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wrzesień, wtedy do Sejmu trafi pakiet zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. Rząd chce, by limit czasowy wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę. W wiadomościach teraz Stany Zjednoczone. Donald Trump zatwierdził porozumienie z Arabią Saudyjską. To w związku z utworzeniem w tym kraju cywilnego programu nuklearnego i potencjalnie ośrodka wzbogacenia uranu, podają amerykańskie media. Umowa o wartości dziesiątków miliardów dolarów miałaby obowiązywać przez 30 lat. Ma zapewnić amerykańskim firmom centralną rolę w rozwoju infrastruktury nuklearnej Arabii Saudyjskiej oraz ograniczyć dostęp konkurentom z zagranicy. Dokument wkrótce zostanie przedstawiony Kongresowi. Był wybitnym filozofem, autorytetem i bliskim przyjacielem świętego Jana Pawła II. Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Należał do najwybitniejszych polskich etyków. Tak wspomina go przyjaciel i współpracownik ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.
2: To była także postać medialna. Umiał być szczery, krytyczny. Szostek zawsze uważał, że jego racją stanu jest racja sumienia. Księdza Szostka szanowano, lubiano, no i chętnie go słuchano.
1: W latach 1998-2004 ksiądz profesor Andrzej Szostek pełnił funkcję rektora KUL-u. W 2021 otrzymał tytuł honorowego obywatela Lublina.
3: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z Warszawy. Park Żyrański znalazł się wśród 25 najlepszych realizacji nominowanych do Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. To jedyne takie wyróżnienie w Polsce. Park Żyrański został udostępniony po remoncie jesienią zeszłego roku. To 13-hektarowy teren położony nad Kanałem Żyrańskim. Wcześniej miejsce zostało laureatem m.in. Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. W parku jest wiele różnorodnej zieleni. Można tam skorzystać z pomostów, ścieżek rowerowych, a także parku linowego. Finalistów oraz zwycięzcy Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej poznamy w październiku. Powraca warszawski trail, czyli treningi biegów przełajowych w stołecznych warunkach. Do udziału zaprasza wicedyrektor aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
4: Warszawa, Mazowsze to tereny nizinne, natomiast są tutaj miejsca, w których można przygotować się do sezonu górskiego i my właśnie je odwiedzamy i wraz z naszymi partnerami i trenerami zachęcamy do wspólnego trenowania, gdyż razem z nami można zbudować dobrą formę, która potem, jak to się mówi w nomenklaturze sportowej, oddaje podczas zawodów.
3: Udział w treningu jest bezpłatny i każdy, niezależnie od poziomu i kondycji biegowej, jest na nim mile widziany. Terminy treningów śledzić można w mediach społecznościowych aktywnej Warszawy. O poranku na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 11 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalnie wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego z prędkością 13 km na godzinę. Na barometrach mamy 1016 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: My się wyrywamy zawsze na ochotnika. Dzień dobry, Kasia.
6: I Tomek.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana?
6: O czym ja myślę dzisiaj? A już wiem, będzie o różnych premierach, dyktatorach i rządzących światem.
5: Ale wcześniej Police i Madonna.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Dyktator Nikaragui ogłosił właśnie, że nie będzie już żadnych wyborów i razem z żoną przejmują całkowitą władzę. No, warto wiedzieć, kto tak naprawdę rządzi w tym związku, on czy żona. Wielka Brytania idzie w odwrotnym kierunku. Dożywotnio rządzi tylko kot Larry, za to ma już 8. właściciela, bo na Downing Street 10 wprowadził się właśnie nowy premier. Warto sprawdzić na Bookingu, czy ten adres nie jest przypadkiem wpisany jako najem krótkoterminowy. I to dosyć kłopotliwe, bo każdy, kto się wyprowadza, zostawia jakiś bałagan w państwie. Nowy premier zapowiada swoje porządki gospodarcze pod nazwą Manchesteryzm, jako że rządził wcześniej tą metropolią. U nas miał być kiedyś premier z Krakowa. Gdyby tak wprowadził krakusizm, to by były oszczędności. Ale mamy szefa rządu z Sopotu, a człowiek jak pojedzie do Sopotu, to wydaje...

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Ta sama chwila i bań na antenie Radia Plus. Za 4,5 minuty będzie godzina 7.
1: A teraz będziemy wspominać dawne chwile. Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 22 lipca. Dzisiaj będzie z suspensem.
0: Zaczynamy
1: z suspensą. No ale dobrze. O tym za chwilę.
0: No to posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 22 lipca 1807 roku Napoleon Bonaparte nadał księstwu warszawskiemu konstytucję oraz kodeks cywilny. Pół wieku temu papież Paweł VI zawiesił działanie bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, a jego założyciela Marcela Lefebvre'a ukarał suspensą. Nie wiemy, jak potoczyłyby się losy 12 apostołów, gdyby nie kobieta, która pochodziła z

Kościołów, bo tak Maria Magdalenę nazywali ojcowie Kościoła i sam święty Tomasz z Akwinu. Jest patronką Prowansji, Sycylii, Neapolu, kobiet, zwłaszcza w habitach, oraz więźniów. A w związku z tym, co pisał święty Łukasz, że Jezus wyrzucił z niej 7 złych duchów, Maria, zwana Magdaleną, jest także patronką nawróconych grzesznic.

0: Sound Lady Lonely Roy Orbison na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie siódma.
1: Pamiętasz, jak wyglądają bartnicy, tzn. ci, co pszczelarze miodem się zajmują?
0: Tak, wyglądają trochę jakby byli z innej bajki, z innego świata, poubierani na biało.
1: Trochę wyglądają jak szpadziści.
0: Trochę jak szpadziści.
1: I to tak. Właśnie na naszym profilu facebookowym pojedynek szpadzistów. Jeden twierdzi, że spadziowy jest najlepszy, drugi właśnie, że lipowy. I pytamy dzisiaj, jaki jest wasz ulubiony.
0: No dobrze, miód. Napiszcie nam o tym za chwilę na antenie Radia Plus. A śniło mi się w nocy, że chłeptałam miód prosto ze słoika.
1: Byłaś puchatkiem?
0: Byłam puchatkiem. Dobrze, czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
5: Kochanie, napiłbym się kawy.
6: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
5: Kaśka. Złotą Wosebę.
6: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
7: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Daniel Obajtek zostaje w PiS-ie. Co z jego członkostwem w Stowarzyszeniu Rozwój Plus? O tym za chwilę. Polska może być celem rosyjskiej operacji, ostrzega szef MON-u. Zajrzymy też do Trójmiasta. Pogoda nie rozpieszcza turystów, ale są i tacy, którzy nie narzekają. Minęła siódma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne frakcyjne

0: Zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek opuszcza obóz Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, były prezes Orlenu miał podpisać deklarację członkowską i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, co na to środowisko byłego premiera.
1: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
2: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
1: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
3: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
1: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał minister, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. A to jeden z tematów, który omawiano podczas Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
4: Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
5: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
4: Szef MONU podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
5: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
4: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: A tematem zajął się Michał Rawa. Teraz Wrocław i pikieta przed szpitalem na Brochowie. Kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko planom zatrudnienia ginekolog Gizeli Jagielskiej, znanej po głośnej sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Wczoraj przed lecznicą padły mocne słowa.
6: Jeśli ktoś zabija kogoś innego, no to chyba nie powinien.
7: W żadnym szpitalu.
6: Chciałabym tutaj rodzić. Ja bym nie wybrała tego szpitala, jak tylko bym wiedziała, że ta pani tu pracuje.
0: Po przeciwnej stronie barykady ci, którzy takie zachowanie uznali za nękanie.
8: Chyba chodzi o ciągłe i nieustanne nękanie lekarki. Napuszczanie społeczeństwa na jednego człowieka tak naprawdę. No to jest w ogóle niepokojące. Niepokojące jest, że ta organizacja w ogóle nadal funkcjonuje, że państwo nic z tym jeszcze nie zrobiło. Koniec końców takie zachowania doprowadzają do tragedii.
0: Szefostwo szpitala podkreśla, że nie zamierza ulegać presji protestujących. Wiadomo, że dr Gizela Jagielska wystartuje w konkursie na koordynatora oddziału ginekologicznego.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego kilkanaście stopni na termometrach. Pogoda nad morzem nie rozpieszcza, przyznaje większość turystów wypoczywających w Trójmieście.
10: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja lubię szum morza i taką temperaturę.
11: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno. Dzieci nie mają też swobody pochodzenia. Chociaż po wodzie. No ja akurat jestem przyzwyczajona do takiej pogody, bo tutaj tak długo bardzo już mieszkam na wybrzeżu.
12: Szału nie ma. Tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy. Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
13: Parę dni może być. Nam to nie przeszkadza. Jest super. Mało ludzi na plaży.
14: Zimno. Deszcz pada. Nieprzyjemnie.
15: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste. Nie ma pogody.
0: Z turystami przy plaży w Gdyni Orłowie rozmawiał Paweł Lemke. Kto dopiero wybiera się na urlop, ma szansę na okienko pogodowe. W niedzielę w Trójmieście 25 stopni. A jaka pogoda czeka nas dziś? Sprawdźmy już teraz.
16: Aktualnie na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 10 stopni. Wiatr wieje z kierunku zachodniego, słaba, miejscami umiarkowane. W południe barometry pokażą 1018 hektopaskali. Maksymalnie termometry pokażą 22 stopnie. A jakość powietrza jest bardzo dobra.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
17: Jak mówią meteorolodzy, pogoda zawsze jest, jakaś jest. A na pewno jest pogoda ducha, przynajmniej u nas.
18: I nie ma co narzekać. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
17: Tomek Waloszczyk.
18: Zapraszamy do 9:00, za chwilę Bad Boys Blue i Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle na antenie Radia Plus, 14 minut po godzinie 7. Na gitarze grał?
1: Ja?
0: Kiedyś w życiu?
1: Coś tam plomkałem, ale ja nie znam się kompletnie. Nie. No. A wiesz, że mam w domu jako taki tekspala, taki gadżet, bibelot, harfę? Taką celtycką.
0: Harfa to jest fajna rzecz.
1: Nie nastrojona.
0: Tak. No właśnie, i wszystko ma struny. A okazuje się, że struny z metalowym oplotem, które zmieniły muzykę, sprawiły, że basy były głośniejsze i tak dalej, i tak dalej. Wymyślił polski szlachcic.
1: No
0: kiedy
1: pięknie.
0: To było?
1: Jak szlachcic?
0: Takie niezwykłe historyczne śledztwo na Uniwersytecie Warszawskim. Otóż okazuje się, że Olbracht Górecki wymyślił coś takiego dawno, dawno temu. Chodzi o to, że kiedyś z jelit robiono struny, ale on wymyślił, że takim srebrnym, cieniutkim drucikiem można te struny owinąć, opleść i wtedy ten dźwięk jest lepszy, no i sama struna bardziej wytrzymała. No i tak to potem jakoś się rozeszło po świecie. Nawet Vivaldi też, nie Vivaldi, tak, Vivaldi też próbował tam coś, że tak powiem, do tych strun dorzucić, ale ten wymysł naszego szlachcica sprawdził się najbardziej.
1: No pięknie.
0: I po dziś dzień grają takimi oplotami.
1: Olbracht mówisz?
0: Olbracht,
1: no właśnie.
0: Górecki.
1: Kiedyś mówiono, za Olbrachta wyginęła szlachta, a teraz chyba za Olbrachta zabrzdąkała szlachta, czy jak?
0: 16 minut po 7, jakoś tak.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Wosebę.
7: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.

0: Myślisz o ucieczce? Zastanów się jeszcze raz, napisał izraelski minister. Sprawa jest kontrowersyjna, bo ma cały swój kontekst związany z wojną na Bliskim Wschodzie, ale pomysł jest absurdalny. Otóż Izraelczycy wymyślili, że więzień będą strzec krokodyle.
1: Jak to krokodyle?
0: No, kiedyś tak było, Amerykanie też mieli w swoich czasem więzieniach gdzieś na wyspach różnych krokodyle. No po prostu będą gdzieś sobie tam chodzić między tymi różnymi zabezpieczeniami.
1: I z krokodylem nie pogadasz.
0: No nie pogadasz, no w ogóle.
1: Łapnie będzie zębami. I tyle cię widać.
0: Będzie strach w ogóle się przedzierać, jeżeli ktoś myślałby o ucieczce z więzienia. A poza tym nie wiadomo, czy to sztuczne, czy nie sztuczne. Czasem się wydaje, że jest jakiś nieruchomy, a tu się nagle ożywi.
1: Tak,
0: jak
1: i
0: kogoś
1: paszcza zobaczy. Się zamknie jednak no. Mimo wszystko, mimo że otwarta.
0: Kilka tygodni temu była taka historia, że w jednym z polskich miast zgłoszenie na Straż Miejską zostało wysłane, że krokodyl jest na mieście i się wszyscy wystraszyli i pojechały służby i rzeczywiście wyglądało bardzo naturalnie, a to atrapa była. Jakieś dziecko zostawiło. Nie dmuchany taki jak na plan.
1: Dzieci kochane, pilnujcie swoich zabawek.
0: Jak prawdziwy wygląda.
1: Właśnie. Potem dorosły zawału dostanie.
0: No, krokodyla daj mi lubę, ale pilnuj go później.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody, ale wcześniej, a liczę, 26 minut po siódmej.

0: Alicja u nas specjalne na antenie Radia Plus, 28 minut po siódmej, środa, 22 dzień lipca dzisiaj.
1: O miody pytamy na naszym profilu facebookowym. Izabela napisała, każdy prawdziwy. U mnie codziennie z masłem i serem na śniadanie. Pierniki też muszą być.
0: O, cudownie, ale tak codziennie? Pierniki na śniadanie?
1: Nie, no chyba nie pierniki, bo od czasu do czasu. No.
0: Kwiatowy, krzyknęła Hania.
1: I posmarowała sobie pewnie pieczywo.
0: Tak jest. I osłodziła nieco życie. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa. O!

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już 11 noc z rzędu, tyle trwają amerykańskie uderzenia na cele w Iranie, informuje dowództwo centralne USA. Pentagon potwierdził też, że w piątkowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone, jak tłumaczą, chcą powstrzymać działania Teheranu, które zagrażają żegludze handlowej w cieśninie Ormus. Ulicami Warszawy przejdzie dziś Marsz Pamięci, upamiętniający ofiary deportacji z warszawskiego getta. Niemcy rozpoczęli ją 22 lipca 1942. Wypełnione ludźmi wagony bydlęce jechały z Umschlagplatzu, bocznicy kolejowej przy ulicy Stawki, do obozu zagłady w Treblince. W ciągu kilku tygodni wywieziono, a potem zamordowano na miejscu co najmniej 254 tysiące osób, według niektórych historyków o 50 tysięcy więcej. Tegoroczny 15 marsz poświęcony jest żydowskim kobietom w getcie. Już niespełna 1,5 miliona wniosków o wyprawkę szkolną. Świadczenie Dobry Start obejmuje ponad 2 miliony dzieci. ZUS wypłacił do tej pory prawie 173 miliony złotych. Przypomnijmy, rodziny mogą otrzymać 300 zł na podręczniki, zeszyty i szkolne wyposażenie. Wnioski można składać elektronicznie do końca listopada.
1: Wiadomości z Warszawy, Kamil Lewera, zapraszam. Warszawscy strażacy biją na alarm i ostrzegają przed czadem, który groźny jest nie tylko zimą, ale również latem. Gdy na dworze jest ciepło, to musimy zwracać szczególną uwagę na funkcjonowanie przewodów kominowych. Silnie nagrzane dachy oraz kominy mogą powodować powstanie tzw. cofki.
2: W momencie, kiedy na zewnątrz mamy wysoką temperaturę, komin jest chłodny. Ciepłe masy powietrza unoszą się do góry. W tym momencie, jeżeli mamy chłodny komin, to niestety wytwarza się podciśnienie, które nie pozwala gazom, które z kolei powstają w wyniku spalania, wyjść na zewnątrz i wtedy mamy właśnie ten efekt cofania się dymu do pieca.
1: Tłumaczy młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak ze Straży Pożarnej. Pamiętajmy, że tlenek węgla nie bez powodu nazywany jest cichym zabójcą. To gaz bezbarwny i bezwonny, który w dużych stężeniach może doprowadzić do utraty naszego zdrowia, a nawet życia. Zmiany na ulicy Biskupickiej w Brwinowie. Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 720 od ronda imienia Wacława Kowalskiego do Rynku Miejskiego zamknięto przejazd tunelem nad linią kolejową. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że zamknięcie związane jest z remontem drogi oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej na tym odcinku. Wykonawca inwestycji wyznaczył 2 trasy objazdowe. Planowany termin przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu to koniec grudnia tego roku. Dziś maksymalnie termometry w Warszawie pokażą w okolicach 22 stopni. Na niebie będzie trochę słońca i trochę chmur. Padać nie powinno, a wiatr będzie wiał z zachodu.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Nic nie może wiecznie trwać. Wstajemy o poranku. Środa, dzisiaj 22 lipca.
5: Zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Czy będzie pytanie przed śniadaniem?
4: Będzie. Ale jeszcze nie wiemy jakie. 22 lipca, tak mi się skojarzyło i przypomniało, że to święto kiedyś było i to z czekoladą nam się kojarzyło.
5: To i bardzo, i z zeberką. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Billy Joel, teraz Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać.

0: teraz statystyki będą i Eurostat, i okazuje się, że turyści walą do Polski drzwiami i oknami.
1: Samolotami walą, co
0: no
1: ty gadasz?
0: Samolot też ma drzwi i okna, tak?
1: No tak.
0: W każdym razie w Polsce zarezerwowali łącznie 40, prawie 5 milionów noclegów w ubiegłym roku.
1: Niech zgadnę, Kraków, Gdańsk.
0: Największym zainteresowaniem, Warszawa się cieszy największym zainteresowaniem.
1: Tak. Stolica to stolica.
0: Jeśli chodzi o ten najem krótkoterminowy, bo o nim mówimy. Ale największy wzrost liczby rezerwacji, nie zgadniecie, kochani, odnotowała Łódź. Ja osobiście uwielbiam to miasto, bardzo lubię zwiedzać i oglądać. Łódź, tak.
1: No dobrze.
0: No. W statystykach uwzględniono podziały na regiony i największe, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie cały czas turyści uwielbiają. Na drugim miejscu jest Kraków, jakbyś pytała, po Warszawie.
1: Wiesz co, jestem strasznie zawstydzona, bo 3 razy byłam w Łodzi i nigdy na Piotrkowskiej.
0: Nie byłaś na Piotrkowskiej?
1: Nie, zawsze tylko tam.
0: A to nie da się tak przejść w Łodzi, żeby nie minąć tej Piotrkowskiej, chociaż nie przeciąć?
1: Nie wiem, jakoś mnie zawieźli samochodem, wywieźli i tak tyle było.
0: No to, to musisz nadrobić.
1: Muszę koniecznie, tym bardziej, że to niedaleko.
0: Mhm. No to zapraszamy wszystkich, żeby oglądali nasz kraj. Bylebyśmy się nie stali też niektóre miasta polskie taką Barceloną, gdzie już nie da się ruszyć.
1: Aż tak źle to chyba nie będzie, ale rzeczywiście jest czas na zwiedzanie. Tym bardziej, że pogoda sprzyja, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno, więc sam raz na chodzenie, patrzenie, podziwianie, zwiedzanie, tak jak mówiłam wcześniej.
0: Ale gdzieś tam warto mieć płaszcz albo parasolkę w plecaku, bo to różne rzeczy się jeszcze dzieją.
1: A i ręcznik się przyda, jak na basen skoczymy.
0: To jak ktoś zapomni tej parasolki.
1: Tak. Jeśli chodzi o ręczniki, to za kilka chwil na antenie Radia Plus. Pytanie przed śniadaniem. Za 17 minut będzie 8.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Tak, tak, muzyka to najlepszy lek. Nieraz mówiło się, że coś jest miodem na uszy.
2: Tak,
1: znaczy może na
2: być.
1: Serce też, no, ale ten miód się zawsze odnosi do czegoś, co jest kojące i co jest fantastyczne i zdrowe.
2: Dokładnie tak. Taka na przykład chałka, no może mniej zdrowa, z masłem i z miodem, to po prostu jest poezja. No,
1: miód malina, no.
2: No, miód malina.
1: A my dzisiaj miód właśnie pytamy, jaki smak, jaki rodzaj jest... A nie, to nie, o to pytasz na Facebooku.
2: Nie,
1: inne to... pytanie, inne pytanie.
2: Ale jak już pytasz, to gryczany i tymiankowy mam słabość do tych dwóch, chociaż i lipowym nie pogardzę. Lubię taką konsystencję, taką lejącą.
1: Dobra, ale pytanie inne. Do czego właśnie miodu używacie najczęściej? Czy żeby coś posmarować, czy żeby posłodzić, czy do innych wypieków na przykład.
2: Czy napiszcie. Tak sobie na gardziołko.
1: Na łyżkę? Tak. A wiesz, że miód bardzo dobrze działa na czkawkę? Bo
2: tak?
1: On to wszystko łagodzi.
2: Aha,
1: u mnie działało. Taki płynny bardziej oczywiście.
2: No dobrze, to co? Czekamy na wasze zwierzenia w tym temacie. 691 141 141 numer SMS do Radia Plus. A teraz Milan Farmer.

0: A jaki ten miód to piszecie na naszym profilu facebookowym? Ja co napisał, ja i moi najbliżsi lubimy najbardziej pszczeli wielokwiatowy lub lipowy od naszego znajomego, który ma pasiekę i wozi swoje ule na łąki. O, ja nie
1: no
0: wiedziałem.
1: No właśnie, dobre źródło miodu to jest podstawa.
0: Nie wiedziałem, że ule się wozi.
1: No jak to się nie wozi? No przecież, a jak tutaj tak... się skończą kwiatki, to trzeba zawieźć tam, gdzie...
0: Aha,
1: no,
0: ja
1: myślałem, tutaj
0: że...
1: się skończy lipa, to tutaj tam... Nie, najpierw rzepak, potem słonecznik i tak dalej.
0: Ja
1: tak
0: myślę,
1: dalej.
0: Że pszczoły same wylatują i sobie tu znajdą dzisiaj to, jutro
1: daleko
0: tamto.
1: Daleko nie polecą, trzeba je pilnować, bo anusz ktoś będzie miał
0: no
1: ochotę
0: dobrze. Więc jak ten sąsiad wozi ule, to wtedy leży w trawie, a one zbierają. Ale...
1: Sąsiad leży w trawie.
0: No tak, no, czeka, aż no się robota leży. Zrobi. On i tak już zawiózł. Ale ostatnio na przykład dostałem przejazd o 2 sztuki od krakowskich wodociągów z ich własnej pasieki.
1: No. Proszę bardzo.
0: Co
1: to jest dopiero historia?
0: No, dziękujemy za wpisy, dziękujemy za podzielenie się.
1: Dziękujemy Ala pisze za słoiczki, przynajmniej popatrzymy.
0: Ala pisze gryczany, Harry kwiatowy. To są wasze ulubione miody, o których dzisiaj na naszym Facebooku.
1: No to dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Ojej, już 8.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Limity wynagrodzeń i czas pracy lekarzy. Rząd omówił pakiet zmian w ochronie zdrowia. Od tego zaczniemy. Kilkanaście lat więzienia dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Wrócimy do tragedii w Ostrowie Wielkopolskim. Należał do najwybitniejszych polskich etyków. Będzie też wspomnienie zmarłego księdza profesora Andrzeja Szostka.

0: Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
1: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
2: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
3: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i uciekł z miejsca wypadku.
4: Skutek niezachowania szczególnej ostrożności, oczywiście skutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
0: Mówił sędzia Adrian Dąbrowski. Przed sądem stanęła też pasażerka samochodu, którego kierowca doprowadził do wypadku. Ona za nieudzielenie pomocy została ukarana grzywną. Z takim orzeczeniem nie zgadza się rodzina zmarłej i zapowiada apelację. Wyrok nie jest prawomocny. Pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka odbędzie się w sobotę w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie, poinformowali księża Marianie. Rektor KUL-u, obywatel honorowy, obywatel Lublina, wybitny filozof, autorytet i bliski przyjaciel świętego Jana Pawła II. A tak zmarłego wczoraj duchownego wspomina współpracownik, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.
5: To nie tylko wybitny etyk, no ale to wspaniały człowiek. Ksiądz Szostek miał wielki talent dydaktyczny. Ja chyba do dzisiaj nie umiałbym prowadzić tak wykładów, jak on prowadził.
0: Ksiądz profesor Andrzej Szostek zmarł wczoraj w wieku 81 lat.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Na wakacyjnym spacerze lepiej trzymać się od niego z daleka. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Latem roślina kwitnie i jest szczególnie niebezpieczna. Kontakt z nią może prowadzić do poważnych oparzeń skóry. Dawid Olszewski.
7: Barszcz sosnowskiego rośnie najczęściej przy drogach, na nieużytkach, w pobliżu ucieków wodnych czy torów kolejowych.
8: Spadnie nam kawałek tej rośliny na skórę. Wygląda to makabrycznie.
7: Przestrzega Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin w Polsce. Kontakt z nią może zostawić trwałe ślady na skórze. Takie doświadczenie ma pani Martyna.
9: Objawiło się to, jakbym została bardzo mocno czymś poparzona, raczej chemicznie. Bąble z ropą, duży ból, pozostała blizna, ona już teraz zbladła.
7: Jeśli zauważymy barszcz sosnowskiego, lepiej się do niego nie zbliżać. Wystarczy zgłosić odpowiednim służbom miejsce, w którym rośnie.
0: A to niechciana pamiątka z czasów PRL-u. Miał być paszą dla bydła, ale okazał się niebezpieczną i inwazyjną rośliną. W Radiu Plus już teraz prognoza pogody na dziś.
10: Pogoda. 22 stopnie to maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadają synoptycy w Warszawie. Przez cały dzień będzie w miarę pogodnie. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu, a wiatr powieje słaby, miejscami wzrastający do umiarkowanego z kierunku zachodniego. W południe barometry pokażą 1016 hektopaskali.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Środowy poranek, my od rana z wami zachęcamy, pobudzamy, mobilizujemy.
12: Dzień dobry, mówimy też. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Za chwilę Smokey, teraz Getting Crew. No i czeka nas jeszcze rozstrzygnięcie naszej zabawy. Pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I Agata z nami, dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry.
1: A ten miód to kupujemy w sklepie, czy na jakiejś pasiece? Ktoś to przywiezie specjalnie, skądś tam?
2: Jak nie mam takiej możliwości, żeby kupić od tak zwanego gospodarza mojego, to zawsze to w sklepie. Ale staram się kupować właśnie od ludzi z pasieki prosto.
1: No dobrze. Tak. I takie miody nie, że napisane z Unii Europejskiej i spoza Unii, bo to nie wiadomo, co to znaczy. No dobra.
3: Wiadomo, że chińskiego jest 80%, a trochę może z Europy.
1: Dobrze, ale to...
2: Staram się właśnie kupować od moich sąsiadów, którzy akurat mają pasieki, więc mam taką możliwość.
1: Ale nie o to super. Mieliśmy zapytać. Pytanie, do czego ten miód? Bo piszesz w zasadzie, że do wszystkiego.
2: No tak, no za właściwości miodu tak naprawdę są nieprzecenione. Cudowną robię miksturę zawsze w takim okresie właśnie jesiennym. Dużo czosnku, dużo cytryny i dużo miodu. I tak naprawdę wystarczy łyżeczkę codziennie sobie zaaplikować i działa, bo podnosi naprawdę odporność i przede wszystkim chroni nas przed wszystkimi zarazkami, różnymi chorobami, także ja to stosuję i naprawdę polecam. Poza tym miód, no cudownie smakuje z herbatą zamiast cukru, albo z pysznym chlebkiem i serem białym.
1: No tak.
3: I tu chciałam wszystkich uspokoić też przy okazji, bo zrobiono takie badania, czy rzeczywiście wrzątek zabija miód i te enzymy, które są w środku. Okazuje się, że nie, pod warunkiem, że to dosyć szybko spożyjemy, a nie będziemy czekać cały dzień. Także zupełnie spokojnie można herbatę słodzić miodem, to nie zaszkodzi. Gorący miód z cytryną, z herbatą, jak najbardziej w okresie zimowym można bez uszczerbku na jakości miodu stosować.
1: Dobrze, to wysyłamy...
2: Zgadzam się, pani Kasiu, z panią.
1: Wysyłamy ręcznik. Dziękujemy bardzo za ten SMS. Jeszcze Agata napisała, że najbardziej lubi spadziowy, no to ja spadziam po herbatę.
3: No to spadziaj. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: Pa, pa. Lecimy.
2: Pozdrawiam.
3: Lecimy jak te pszczółki do roboty, a za chwilę Edyta Górniak.
0: Radio Plus Warszawa. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Nadleśnictwo Półtusk ogłasza. Lipiec pod znakiem zbioru malin. Podobno zaprasza wszystkich na samozbiory. Można przychodzić, napełniać koszyki i potem z radością i uśmiechem.
1: Poczekaj, obrodziło i możemy sobie za darmo wziąć.
0: Tak, to jest królowa lipcowego runa leśnego, malina właściwa. Mhm. I ile uniesiesz, tyle możesz wynieść.
1: Nie, właściwie
0: ale
1: bym
0: najpierw
1: się zdecydował.
0: Musisz po tych krzaczkach połazić. Przypominam, maliny rosną na krzaczkach, które mają haczyki. Jak się taki haczyk, no rozumiesz, musisz się dobrze
1: ukazać. Tu jest haczyk, dobrze.
0: Nie, haczyka nie ma, ale trzeba o tym pamiętać. Mhm. No i fantastycznie. Także...
1: To się wyjątkowo z tym naszym miodem komponuje dzisiaj.
0: Tak. O właśnie, tak. Malinki, tutaj troszeczkę miodu, jeszcze jakaś gałka lodów śmietankowych i już pełnia szczęścia i pełnia smaku.
1: Przepraszam,
0: lipcowego zresztą.
1: Zapomniałem już. Półtusk czy puławy?
0: Półtusk.
1: Dobrze.
0: Ale do puław też pewnie warto zajrzeć.
1: A podejrzewam, że różne nadleśnictwa robią tego typu akcje, więc warto się zainteresować lokalnie.
0: Ja chciałam tylko dyskretnie przypomnieć, że my się też ruszymy w najbliższą sobotę z Agnieszką Murawską na Dolny Śląsk, na Zamek Książ. Oj, będzie ciekawie. I o różnych jaskiniach będziemy mówić, o kopalniach złota, o jejku, wszystko będzie. No to tyle. A ty co, zostajesz?
1: Ja zostaję i tutaj popilnuję przebojów.
0: Bardzo dobrze. To jest dobry układ.
1: Z nutą nostalgii.
0: 27 minut po 8 to będzie prawdziwy babski wypad.

0: To chociaż przywieź jakiegoś magnesa stamtąd.
1: Nie, nie, magnesa nie, może grudkę złota z jakiejś stolni albo coś.
0: Naprawdę?
1: No nie wiem, no w końcu złotoryja niedaleko. Nie, nie, no nie wiem, zobaczymy. Co się da, to ci przywiozę. Albo uścisk białej damy z zamku książ też.
0: No też niech będzie trochę
1: ulotny. Chociaż mam nadzieję, że nie spotkam.
0: Za minutę w pół do dziewiątej, na razie chodzimy twardo po ziemi. Wiadomości już za chwilę i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale...
8: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
10: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Kraków i groźny pożar na Woli Duchackiej. W nocy w budynku przy Trybuny Ludów zapaliła się komórka lokatorska. Jedna osoba jest poszkodowana.
2: Pracujący na miejscu strażacy ewakuowali z pomieszczeń piwnicy mężczyznę, który był bez oznak krążenia oraz był również poparzony. Przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego, który podjął skuteczną reanimację. Mężczyznę przewieziono do szpitala.
1: Relacjonował Maciej Podymkiewicz z krakowskiej Straży Pożarnej. Ogień udało się ugasić. Dziś 15. rocznica zamachu bombowego w dzielnicy rządowej w Oslo i masakry na wyspie Utøya. 22 lipca 2011 skrajnie prawicowy terrorysta Anders Breivik podłożył ładunek w centrum norweskiej stolicy. Eksplozja zabiła 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Potem morderca udał się na odległą o kilkadziesiąt kilometrów od miasta wyspę Utøya, gdzie odbywał się letni obóz młodych socjaldemokratów. Sprawca zamordował 77 osób, a co najmniej 110 ranił. Rok później został skazany za oba te ataki na 21 lat więzienia. Nie udało się przed tygodniem, teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra w MLS z Interem Miami, którego zawodnikiem jest Leo Messi. Argentyńczyka, który dopiero co grał na mundialu, zabraknie jednak w tym meczu. Początek spotkania o 1:30 w nocy czasu polskiego.
3: Wiadomości z Warszawy i okolicy, Kamil Lewera, zapraszam. Powiat garwoliński otrzymał 100 tysięcy złotych na przebudowę drogi w gminie Trojanów. Dofinansowanie zostało przekazane przez samorząd województwa mazowieckiego, mówi Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego.
4: Podpisaliśmy umowę na wsparcie naszej inwestycji w gminie Trojanów, w miejscowości Budziska, oczywiście z funduszu FOGR, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Bardzo się cieszymy, chociaż oczywiście to wsparcie jest zaledwie częścią tylko tej całej inwestycji i to nie jest cała droga, więc liczymy na dalsze wsparcie, ale z całą pewnością ten najgorszy odcinek tej drogi zostanie wyremontowany.
3: Roboty drogowe obejmą odcinek drogi od wiaduktu nad S17 przez miejscowość Mroków i Budziska aż do granicy powiatu. Pałac Kultury i Nauki będzie świętował dziś swoje 71. urodziny. Dla wszystkich chętnych przygotowano wiele atrakcji. Od godziny 10 do 23 będzie można korzystać z tarasu widokowego. Od 12 do 15 będą animacje, warsztaty i gry dla najmłodszych, a o godzinie 17.30 w kinotece bezpłatny pokaz filmu Pałac Kultury – Niekochany zabytek. Wieczorem z kolei warto zajrzeć na plac centralny, gdzie o godzinie 19.30 zagra zespół Brass Federacja, a o 20.30 rozpocznie się Silent Disco pod gwiazdami. Oczywiście nie zabraknie też urodzinowego tortu. Pogoda. Dziś nad Warszawą zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Padać nie powinno. Wiatr będzie wiał z zachodu z prędkością 17 km na godzinę.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: 25 minut pozostało do 9 i nam pozostało jeszcze kilka przebojów z nutą nostalgii, które z przyjemnością puścimy.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimo.
5: Tomek Waloszczyk.
6: To co, puszczamy, nie tylko
5: to Kotunio.
6: To Kotunio, a potem Alice of Base i Cruel Summer.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru.
2: Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

0: Okrutne lato Ace of Base na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 9.
1: Dlaczego okrutne? Przez chwilę były okrutne temperatury, ale teraz jest, wróciło do normy.
0: No, ja nie wiem, czy to norma jest.
1: No, czasem tak jest, polskie lato, że pada i wieje. Ale zaraz wróci słońce i będzie ładnie, gorzej, jak ktoś nie trafił z turnusem. Dobrze, ale ja o czym innym, bo o rekordzie chciałem powiedzieć. 6 miliardów odsłon, 6 miliardów wyświetleń na YouTubie i pierwszy klip, jak ktoś mówi, kij popowy. Koreański.
0: Tak.
1: Osiągnął ten kamień milowy. Otóż Gangnam Style oczywiście. Ja się dopiero teraz dowiedziałem, że Gangnam to taka dzielnica w Seulu. Bogata, drapacze chmur, lśni, szkło, tam wszystko. I to była parodia i satyra na styl życia mieszkańców tego Gangnam. Ale taką popularność zdobyła zwłaszcza dzięki temu tańcowi i tym ruchom choreograficznym.
0: Coś tam były jakieś takie.
1: Teledysk
0: połamańce.
1: Stał się bardzo popularny i właśnie po 14 latach od premiery osiągnął 6 miliardów wyświetleń.
0: Czy ja mogę za chwilę sobie odsłonić?
1: Gangnam Style, co odsłonić?
0: No w internecie.
1: Możesz, będziesz 6 miliardów pierwsza.
0: I to mi się podoba. Biorę w ciemno. Za chwilę elektryczne gitary na antenie Radia Plus, a także Gypsy Kings i Bamboleo. Za 17 minut będzie 9.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
12: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo z Media Expert taniej masz.
18: Kochanie, napiłbym się kawy.
19: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
18: Kaśka. Złotą Wosebę.
19: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
20: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
21: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: Bye bye, Boleo, tam idziemy do domu. Znaczy my przynajmniej, na razie.
0: Ale wrócimy oczywiście jutro po godzinie 6. Ale to nie znaczy, że trzeba się rozstawać z Radiem Plus. Nie, nie, nie, nie. Cały czas u nas przeboje z nutą nostalgii i wakacyjna nuta też gdzieś będzie tam pobrzmiewać. I Agnieszka Morawska po godzinie 9. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się dobrze w tę środę. My zaczęliśmy dobrze dzień, ale koniec jeszcze Sarę na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś usłyszą zarzuty dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali w poznańskim tramwaju 67-latka. Jeśli sytuacja będzie krytyczna, rząd nie wyklucza powrotu do pakietu ceny paliwa niżej. Elektryczny demon prędkości śląscy studenci stworzyli wyjątkowego bolida. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Turcji i zatrzymania 8 kibiców Górnika Zabrze. To przy okazji meczu ich klubu z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili, jak ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział także polski konsul. Jeszcze dziś zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w tramwaju w Poznaniu zaatakowali 67-latka. Mieszkaniec stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Wcześniej napastnicy go zaczepiali.
2: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
1: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy w wieku 38 i 41 lat. Obaj byli wcześniej notowani, trafili już do aresztu. Odpowiedzą za uszkodzenie ciała i znieważenie na tle narodowościowym. Powrót do pakietu ceny paliwa niżej. Rząd rozważa taki wariant. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia Adam Szłapka. Ceny cały czas idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać.
3: Ponad 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
4: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
3: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
3: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
1: A mówił o tym Jakub Krzyżak. Dla uczniów wakacje, dla szkół wakaty. Małopolskie szkoły jak co roku próbują obsadzić wolne etaty. Najbardziej brakuje nauczycieli przedszkola.

0: szkolnych i wczesnoszkolnych, wspomagających i psychologów, mówi Artur Pasek, małopolski wicekurator oświaty.
1: Jest to w tej chwili 1450 etatów. To jest 2% spadek w stosunku do ubiegłego roku, ale w dalszym ciągu jest to liczba, która na pewno dla wielu dyrektorów, szczególnie w dużych miastach, staje się problemem.
2: W każdej placówce i w każdym roku może być inaczej, bo na przykład trzeba obstawić zastępstwo, bo nauczycielka zaszła w ciążę. To się może zdarzyć w jednym roku częściej, w innym mniej.
0: Dodaje Paulina Serednicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie. Na zakończenie rekrutacji szkołą pozostało nieco ponad miesiąc.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Elektryczny demont prędkości ze Śląska. Studenci Politechniki stworzyli bolid SW06. Kluczowe systemy pojazdu to autorskie rozwiązania wymyślone od zera, podkreśla profesor Mirosław Szczepanik z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
4: Jego osiągi będą testowane na torach wyścigowych. Generalnie rzecz biorąc bazuje na silnikach elektrycznych. Wszystkie systemy, jeżeli chodzi o systemy napędu, systemy związane z magazynowaniem energii, baterią, falownikami, oczywiście cała konstrukcja mechaniczna, to wszystko są rzeczy wykonane przez studentów.
5: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie. Prace trwały około roku, takie rzeczywiste trwały 7 miesięcy. Przy bolidzie pracowało ponad 100 osób.
0: Dodaje lider zespołu Dawid Domański. Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Final Countdown i Europe na początek tej godziny.

0: Beatles z miłością Love Me Do w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. 22 dzień lipca w kalendarzu. Jeżeli spojrzymy na datę, 22 łamane na 7, 3, 14, czyli mamy dzień aproksymacji liczby pi. A pi to może pizza albo pita na obiad. Środa dzisiaj tak w ogóle w kalendarzu również, więc pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
7: masz. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie.

Z lato z nutą nostalgii 30 minut, a dwa właściwie to już nawet prawie 29 zostało do 10 środa, więc pytam, co mi w duszy gra. I na początek zasady do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale nie tylko. Trzeba też napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Ale to, co jeszcze napiszecie o tym haśle, o które pytam. Jednak, jeżeli się okaże, że kilka podpowiedzi będzie dla nas tak samo ciekawych, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod 691-141-141, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i coś do tej torby jeszcze dorzucę w ramach niespodzianki. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z trzech słów i ta podpowiedź brzmi tak. Atrakcyjny, pod budynkami na Dolnym Śląsku. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a kolejna podpowiedź za chwilę. Madness, Our House, teraz w Radiu Plus.

0: I'm so excited i Pointer Sisters w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii 18 minut do 10. Druga podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra, brzmi tak. Na trasie sztolnie, obiekty militarne, labirynty i korytarze miejskie. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które o tym haśle napiszecie. Numer SMS-owy dla Was 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10, a do 10 między innymi The Eagles i Hotel California.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Where Do You Go i No Mercy na koniec 9:10 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kibice Górnika wszczęli bójkę z turecką policją. Za chwilę szczegóły. Awantura w Waszyngtonie. Chodzi o kolejne bombardowania Iranu przez USA. W sobotę pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka, byłego rektora KUL. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpętali bójkę z tureckimi policjantami. Kibice Górnika Zabrze zostali zatrzymani w Stambule. Do zamieszek doszło na stadionie Fenerbahçe, drużyny, z którą wczoraj Górnik rywalizował w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Z informacji przekazanych nam przez Komendę Główną Policji wiemy o 8 zatrzymanych. Są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahçe, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny. Nie pomogły apele miejscowych służb o zachowanie spokoju. Ostatecznie na stadion wkroczyła policja i doszło do bijatyki.
1: Mecz Fenerbahçe-Górnik zakończył się wygraną drużyny ze Stambułu 1-0. Ponownie gorąco na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone bombardują Iran już 11 noc z rzędu. W Waszyngtonie wybuchła awantura. Wystąpienie szefa Pentagonu w Senacie przerywały krzyki. Pete Hegseth domagał się o dodatkowych 68 miliardów dolarów finansowania również na wojnę z Iranem. Część senatorów ostro krytykowała działania sekretarza wojny USA i administrację Donalda Trumpa. Nie macie strategii i planu, by wygrać tę wojnę. Wygrajcie ją w końcu. Ludzie chcą przywództwa. Kiedy je okażesz? Dlaczego ty go nie okażesz i nie wystąpisz przeciwko kolegom? Uprawiacie partyjne gierki zamiast dać nam pieniądze. Sekretarzu Hegseth, to nie kwestia pieniędzy, a przywództwa. Mówili senator demokratów Gary Peters i szef Pentagonu. Hegseth informuje, że USA wydały dotychczas na wojnę z Iranem prawie 38 miliardów dolarów, choć zdaniem niektórych ekspertów ta kwota może być zdecydowanie wyższa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W sobotę pogrzeb księdza profesora Andrzeja Szostka, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zmarł wczoraj. Należał do najwybitniejszych etyków ostatnich dziesięcioleci, był też kontynuatorem prac Karola Wojtyły w Katedrze Etyki KUL, podkreśla obecny rektor uczelni, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
3: Należał do środowiska Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, koncentrując się przede wszystkim na związku wolności z prawdą, roli sumienia oraz godności osoby jako podstawie ocen moralnych. Był powszechnie bardzo lubiany, zawsze zachęcał do rozmowy, do dialogu, był człowiekiem, który łączył, nigdy nie dzielił.
1: W tym roku ksiądz profesor Szostek skończyłby 81 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę 25 lipca o 11 w kościele parafialnym księży Marianów na Lubelszczyźnie.

0: warszawskiej Bazylinówce.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Uwaga na podrabiane złoto. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały.
2: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki. Czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
0: Mówiła Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
2: Zawsze sprawdzamy, czy ta sztabka jest oryginalna. Natomiast jak nie mamy takich możliwości, to wtedy po prostu musimy wybierać dostawcę, który jest wiarygodny, najlepiej bezpośrednio producenta. Wtedy mamy pewność, że kupujemy złoto, a nie produkt złotopodobny.
0: Przed zakupem warto też zweryfikować numer konta bankowego, na które przelewamy pieniądze.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: 9:54, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Twist in my sobriety i Tani Tatikaram. Na początek tej godziny.

0: Don't Give Up i Peter Gabriel i Kate Bush w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 22 minuty po 10 teraz na zegarze. Jeszcze jeśli nie odgaliście, to też się nie poddawajcie. I jeszcze 5 minut czekam na wiadomości od Was. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Trzeba sięgnąć pamięcią rok wstecz, nie cały rok wstecz. I można zajrzeć też na naszą stronę internetową do zakładki z podcastami i odnaleźć pocztówkę z podróży, która opowiada właśnie o tym, o co dziś pytam. A to jest taki zbiór atrakcji na Dolnym Śląsku, takich, których nie widać na powierzchni, i w najbliższą sobotę razem z Kasią Kozimor i naszymi gośćmi będziemy o tych atrakcjach opowiadać na antenie Radia Plus prosto z Zamku Książ. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć to hasło, ale też napisać kilka zdań, jedno, dwa, o tym, z czym to hasło Wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i jeszcze jakaś niespodzianka w tej torbie się znajdzie.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To tylko tango i manam w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a my rozwiązujemy zagadkę, co mi w duszę gra. To szlak tajemniczych podziemi i między innymi Karol hasło odgadł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Karolu, jeśli chodzi o szlak tajemniczych podziemi, to on niekoniecznie kojarzy ci się tylko z Dolnym Śląskiem.
1: Tak, niekoniecznie z Dolnym Śląskiem. Szczerze nie miałem jeszcze okazji gdzieś tam zwiedzać, jednak jest to gdzieś na mojej liście. No szczerze powiem, ta trzecia podpowiedź gdzieś dopiero mnie nakierowała konkretniej, ale tak jak napisałem, najbardziej szlak gdzieś tych podziemi tajemniczych mi się kojarzył z Bydgoszczą, gdzieś gdzie byłem rzeczywiście w muzeum. Rzeczywiście tam są bardzo fajne tunele, które też polecam każdemu. Klimat jest niesamowity, więc warto się tam wybrać.
0: Czyli mamy Bydgoszcz, ale też na drugą stronę możemy, czyli troszeczkę niżej, o, jeżeli chodzi o zachód, to też właśnie ten Dolny Śląsk. I właśnie to jest tak, że szlak tajemniczych podziemi na Dolnym Śląsku. Jest też konkurs, my mamy patronat nad tym konkursem jako Radio Plus i jeżeli zdobędzie się wszystkie pieczątki wszystkich obiektów na szlaku, można zdobyć rower i tutaj poszczegóły odsyłam na stronę internetową, ale w sobotę z Kasią Kozimor razem będziemy właśnie z Zamku Książ opowiadać o tym szlaku tajemniczym podziemi. I też będziemy mieć prezent od poniedziałku dla Was, bo będzie można zdobyć weekend na Zamku Książ, więc to tak już teraz zachęcam, żeby się tematem zainteresować, więc tutaj skoro masz na liście, to więc może warto będzie nas słuchać. A prezent mam dla Ciebie dzisiaj już, torba z jakąś niespodzianką. Może latarka tam się też znajdzie, żeby w tych podziemiach się odnaleźć. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena Twoja.
1: Przede wszystkim muszę pozdrowić swoją wspaniałą dziewczynę. A poza tym muszę pozdrowić także Ewelinę, która mnie tutaj zaciągnęła z biura w te konkursy. Na ten moment pewnie w domu siedzi i słucha tego radia, także pozdrowienia z mojej strony.
0: Do tych pozdrowień się dołączam. No i życzę też, żeby się te marzenia udało spełnić, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Również. Trzymaj się. Hej.
0: Abba, Lay All Your Love on Me, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.

0: Konga i Gloria Estefan w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Odurzali i gwałcili kobiety dwóch Polaków zatrzymanych. Kolejna dymisja na wysokim szczeblu na Ukrainie. Stanowisko stracił dowódca sił zbrojnych. Powiemy też o wakacyjnych rekolekcjach w milczeniu. Minęła 11, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli gwałcić kobiety, a nagrania wrzucać do internetu. Grupa działała w wielu krajach. W Polsce zatrzymano dwóch mężczyzn, 45-latka z powiatu kępińskiego i 22-latka z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
1: Ze względu na dobro pokrzywdzonych policja i prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji. Rosja płonie po ukraińskich atakach. Drony uderzyły w dwa centra logistyczne rosyjskiej firmy Wildberries, największej platformy sprzedażowej w tym kraju. Do eksplozji doszło w Krasnodarze i w Niewinnomysku na południu europejskiej części Rosji. Kilka osób zostało rannych. To już kolejne takie ataki Ukraińców w ostatnich dniach. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełański na krajowym podwórku gasi kolejne polityczne pożary. Kolejną dymisją stanowisko stracił dowódca sił zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski. Z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
3: Naczelnym dowódcą ukraińskiego wojska zostanie Michajło Drapaty, odpowiadający w armii za siły lądowe. Drapatę zastąpi na stanowisku Oleksandra Syrskiego. W ciągu ostatniego czasu Syrski był traktowany przez Ukraińców jako kontra Michajłowi Fedorowu, byłemu ministrowi obrony. Dymisja Fedorowa wywołała falę demonstracji w całym kraju, a sam były minister uznał, że miał konflikt z Oleksandrem Syrskim. Protestująca ulica pozytywnie przyjęła informację o dymisji Oleksandra Syrskiego. A co do nowego szefa wojska, to Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje z Michałem Drapatym wprowadzić zmiany w strukturze Sztabu Generalnego. Kijów, Ołek Biłecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pacjentami w Szczecinie opiekują się roboty pielęgniarskie, nie zastępują jednak personelu. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w klinikach chirurgii oraz urologii szpitala na Pomorzanach.
4: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
1: Mówił Mateusz Iżakowski ze szpitala na Pomorzanach. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Medytacja Słowa Bożego i medytacja z wykorzystaniem sztuki to propozycje wakacyjnych rekolekcji w milczeniu dla kobiet. Kierowane są do tych kobiet, które chcą usłyszeć wewnętrzny głos Boga, mówi siostra Jolanta Olczyk.
5: Często czekają na taki zewnętrzny głos. Na tych rekolekcjach muszą przebić się przez to oczekiwanie, żeby zacząć się uczyć słuchania głosu wewnętrznego. Poprzez właśnie bycie w milczeniu, uczenie się medytacji, modlitwy, obecności Słowa Bożego. Takie pozwolenie, żeby Słowo Boże czytało moje życie.
1: Rekolekcje odbędą się od 8 do 23 sierpnia. Szczegóły na stronie Centrum Duchowości Sacri Cor przy Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Elvis Presley, It's Now or Never. I nie teraz, ale też nie nigdy, ale w najbliższym czasie, chociaż już wieczorem właściwie, można spoglądać z niebo, ponieważ jeden z najpopularniejszych rojów meteorów jest już aktywny. Chodzi oczywiście o Perseidy i ta noc spadających gwiazd, tak sobie to nazywamy, taka kumulacja tych spadających meteorów, będzie z 12 na 13 sierpnia, ale one już są aktywne od teraz. Dodatkowo jeszcze możemy sobie zobaczyć południowe delta Akwary, a także Alfa Capricornidy, jakkolwiek brzmi trudno, to dla nas tak, dla laików właściwie, gdy spoglądamy w niebo, to wydaje nam się, że widzimy spadające gwiazdy, więc worek z życzeniami można napełniać i otwierać wieczorami.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Reklama.

0: Biedronka.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
11: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
12: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
11: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
12: No ale
11: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Porek.

Sugar Baby, Love i Rubec w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 28 minut do południa. Naukowcy rozwiązali zagadkę z dzieciństwa. Moją na pewno, ale wy może także tak się zastanawialiście, o co chodzi z tymi starszymi osobami, które wiecznie siedzą przy oknie, obserwują. No i jest tutaj odpowiedź, że robią to dla zdrowia i mam nadzieję, że teraz nikomu się nie narażę, ale gdy jesteśmy dziećmi, to starzy są dla nas także 20-latkowie. Wracając więc do tematu seniorów, w oknie francuscy naukowcy udowodnili, że to nie jest tylko sposób na zabicie czasu, ale także ćwiczenia umysłu i utrzymywanie więzi z otoczeniem. Ponadto takie obserwowanie codziennych scen z życia, takie, które się dzieją właśnie za oknem, pobudzają zmysły, no i pozwalają też interpretować rzeczywistość i nadają taki sens codzienności. Wielu seniorów tworzy sobie w myślach fikcyjne historie, które się wiążą z tym, co widzą na zewnątrz. Zastanawiają się, dokąd ktoś idzie, co mówi do drugiej osoby, jaki dzień dzisiaj miał i tak to mniej więcej wygląda. I seniorami w tym badaniu nazwano osobę po 65 roku życia. I do 60 jeszcze mi daleko, ale coraz częściej łapię się na tym, że robię podobnie, że stoję w oknie, obserwuję. Wygląda więc na to, że budzę swojego wewnętrznego seniora. Orła Cień, Warius Manx, teraz w Radiu Plus.

0: Blondie i Maria w Radio Plus Lato z notą nostalgii. Utwór, którym Blondie wrócili, zespół wrócił na scenę po przerwie w 99 roku. Na zegarze teraz 15 minut do południa i do południa jeszcze między innymi Chris de Bark i Lady in Red w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Po reklamie.

0: Knappy Winder na koniec, 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Potrącił dziecko i uciekł. Kierowca usłyszał już zarzuty. 40 minut ma jechać pociąg z Łodzi do Warszawy, jednak dopiero za 6 lat. Starcia z policją w Bolonii. Wszystko po śmierci Marokańczyka. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca potrącił 12-latka na rowerze i uciekł, został jednak szybko zatrzymany przez policję. Chłopiec trafił do szpitala. Sprawca to 34-letni mieszkaniec Chorzowa, mówi Dorian Mitas z policji w Siemianowicach Śląskich.
2: Istotne, mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego z zaostrzeniem odpowiedzialności za ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowania się do orzeczonego zakazu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: 34-latkowi grozi nawet 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 40 minut ma jechać pociąg z Łodzi do Warszawy, ale dopiero w 2032 roku. Rząd planuje połączenie wszystkich większych miast w Polsce siecią kolei dużych prędkości. O szczegółach teraz Jakub Krzyżak.
3: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
4: Jest ogłoszony pierwszy przetarg, następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
3: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
5: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
3: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
1: Do 2050 roku Polska ma zainwestować w zintegrowaną sieć kolejową 100 miliardów złotych. UOKiK stawia zarzuty autocentrum AAA Auto. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firma uzależniała kredyt na samochód od zakupu dodatkowych usług. Klienci spłacali przez to kilka tysięcy złotych więcej. To jednak nie jedyne zarzuty, mówi Kamila Guzowska z UOKiKu.
6: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
1: Sprzedawcy grozi kara do 10% obrotu. To nie jedyne problemy firmy AAA. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził, że spółka wprowadzała klientów w błąd co do ceny samochodów. Ta sprawa trafiła do sądu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Spalone auta, zniszczone ogródki restauracyjne i rowery miejskie w Bolonii we Włoszech. Protestujący starli się z policją. Wszystko po śmierci pochodzącego z Maroka Abderrahima Fakira. 42-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Nagranie trafiło do sieci i wywołało społeczne oburzenie. To fragment bitwy chuliganów z policją. W związku z wątpliwościami dotyczącymi policyjnej interwencji włoska prokuratura zarządziła sekcję zwłok mężczyzny.
7: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Ulica Bohaterów w Warszawie doczeka się remontu. Zarząd Dróg Miejskich szuka firmy, która zajmie się przebudową odcinka między Spadkową a Wałuszewską. Ulica Bohaterów jest już zniszczona i wymaga gruntownej przebudowy. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i chodników, ale nie tylko. Przebudowane zostaną przystanki autobusowe, a dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zostaną zamontowane progi zwalniające. Będą też nowe zebry. Miasto zaplanowało również szereg nasadzeń wzdłuż ulicy Bohaterów. Pojawi się tam ponad 20 nowych drzew oraz ponad 5600 nowych krzewów. Na oferty chętnych firmy Zarząd Dróg Miejskich czeka do 13 sierpnia. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 400 dni na przeprowadzenie wszystkich prac. Pitbull wystąpi na PGE Narodowym. Koncert amerykańskiego wokalisty, rapera oraz producenta muzycznego odbędzie się jutro. Miasto zachęca, aby w drodze na stadion najlepiej skorzystać z warszawskiego transportu publicznego. Komunikacja miejska umożliwi też

0: sprawny powrót z imprezy. Najlepiej na PGE Narodowy dojechać metrem linii M2. Tuż obok na stacji PKP Warszawa Stadion zatrzymują się też pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich. Co równie ważne, przed koncertem wjazd na Saską Kępę w godzinach od 17 do 20 będzie ograniczony. A dziś nad Warszawą sporo promieni słońca, jakość powietrza jest bardzo dobra, do końca dnia bez opadów deszczu, a termometry maksymalnie pokażą 22 stopnie.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: Nowy dzień dobry, Marek Sierocki.
3: Jan Pasterski. Zaczynamy piosenką, którą niegdyś spopularyzował Elvis Presley.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W wielu miejscach dzisiaj na zewnątrz deszczowo jest albo będzie w ciągu dnia, a my przygotowaliśmy piosenkę taką w klimacie właśnie.
2: W imię deszczu to tytuł piosenki, którą wylansowała grupa Mafia. No i ten utwór uczynił z Andrzeja Piasecznego i jego zespołu wielką gwiazdę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie falowe.

0: Bilet na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
15: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
14: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
15: No i tanio.
14: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
16: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus Warszawa.

0: Billie Jean to jeden z największych hitów, jakie wylansował król Michael Jackson. Oczywiście piosenka pochodzi z legendarnego albumu Thriller, albumu, który rozszedł się w gigantycznej ilości, jest uważany za najlepiej sprzedawaną płytę wszechczasów.
1: Zaglądamy teraz do naszego muzycznego kalendarza. Dzisiaj swoją rodzinę wchodzi Mireille Mathieu, która przyszła na świat 22 lipca 1946 roku.
0: Kiedy zaczynała swoją karierę, nazywana była drugą Edith Piaf i nic dziwnego, bo głosowo trochę przypominała wielką damę francuskiej piosenki. Popularność przyniosły jej recitale w paryskiej Olimpii. Wówczas w latach 60., w latach 70. był to najsłynniejszy lokal, w którym odbywały się koncerty. To było niezwykle prestiżowe, zaśpiewać, wystąpić w Olimpii. No i takie występy w Olimpii sprawiły, że Mireille Mathieu stała się sławna nie tylko we Francji, ale również w całej Europie. W Polsce ma wielkie grono fanów. Kilka lat temu, kiedy przyjechała na koncert, no to fani kupili bilety dosłownie w kilkanaście minut. Rozeszły się jak gorące przysłowiowe bułeczki. Wiele przebojów ma na swym koncie Mireille Mathieu. W Polsce bez wątpienia najsłynniejszą piosenką z jej repertuaru jest utwór Acropolis Adieu.

0: To była Rysa na szkle, utwór z repertuaru Urszuli. Dwukrotnie nagrywała tę piosenkę, a przypomnę, że słowa do niej napisał Bogdan Olewicz, który niedawno świętował 80. urodziny, a my świętowaliśmy jego twórczość na festiwalu w Opolu. Wraz z Jankiem mogliśmy porozmawiać z panem Bogdanem na żywo. Ja nieco wcześniej prowadziłem z nim mój muzyczny alfabet, w którym Bogdan opowiadał o swoich ulubionych piosenkach, do których napisał słowa tych piosenek. Naprawdę całe mnóstwo. Rysa na szkle to jeden z tych wielkich hitów.
1: No właśnie,
0: spod pióra pana Bogdana.
1: Piosenek do wyboru, do koloru. Człowiek niezwykle utalentowany, ale jednocześnie bardzo skromny.
0: Bardzo, bardzo skromny. Fantastyczny kompan, fantastyczny człowiek. Pięknie opowiada o swojej historii, ale też fajnie rozmawiać z nim o muzyce. Mnie zdarza się z panem Bogdanem właśnie o muzyce rozmawiać i to są niezwykle przyjemne chwile. To teraz jeszcze w klimacie lat 80. ubiegłego wieku.
1: Tak jest, Cock Robin teraz w piosence When Your Heart Is Weak.
0: To jeden z wielkich hitów dekady lat 80. ubiegłego wieku.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Góra, tu,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Miasto moje, a w nim.
8: W Warszawie i na Mazowszu Szlachetna Paczka poszukuje ponad 1000 wolontariuszy. Jak można dołączyć? Jak wygląda pomaganie? O tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
7: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
6: Autopromocja.

0: Sweet Dreams, Annie Lennox, Dave Stewart, czyli Eurythmics. Zobacz, to taki trochę dziwny przebój, bo w zasadzie nie ma refrenu, a utwór jest niesamowicie popularny, przeżywa swoją drugą, może nawet trzecią młodość. Bardzo często wykorzystuję tę piosenkę podczas moich wieczornych audycji.
1: No bo on się składa z takich fajnych, rytmicznych klocków, które do siebie pasują po prostu.
0: Idealnie pasują i świetnie można się przy nim bawić. No poza tym głos Annie Lennox jest niesamowity, a talent kompozytorski Dave'a Stewarta jest też niezwykły.
1: Takie klimaty dzisiaj od godziny 20 do 10, do 22.
0: Dokładnie tak. Przypominamy, że w wakacje muzyka zmiksowana non-stop, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, a w piątki i w soboty od 20 do 24 tradycyjnie prywatka. I podczas prywatek czasami pojawiają się piosenki czerwonych gitar. Ta, którą skończymy dzisiejszą przebojową pocztę, jest wyjątkowa. To utwór Anna Maria. Seweryn Krajewski poświęcił ten utwór dziewczynie, no, z którą się rozstał, która wyjechała, i prosił Krzysztofa Cikowskiego, autora słów, żeby w tekście było Anna Maria. No i tak się stało i Anna Maria stała się ponadczasowym polskim przebojem.
1: Tym się żegnamy, bardzo dziękujemy. Do jutra, w czwartek, Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski. Do usłyszenia.

0: Tak miał 81 lat. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groził ochroniarzowi bronią i nożem, a później go związał i ukradł sejf. Do rozboju doszło w siedzibie jednej z firm w Kurniku pod Poznaniem. Sprawca to 42-letni obywatel Ukrainy. O szczegółach Dominik Rutkowski.
1: Mężczyzna po związaniu ochroniarza przeszukał pomieszczenia biurowe, zabrał stalowy sejf, w którym było nieco ponad 3000 zł, telefon, a także kluczyki do firmowego samochodu i to nim uciekł. Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła obławę.
2: Szafę z pieniędzmi funkcjonariusze znaleźli z wbitym zamek przedmiotem przypominającym dudo. Próby sprawcy spełzły na niczym, co zmusiło go do porzucenia łupu i dalszej ucieczki.
1: Powiedział mi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji i dodał, że chwilę później zatrzymano sprawcę. Usłyszał on zarzuty, m.in. rozboju, kradzieży i posiadania narkotyków. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
0: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Nerwowa atmosfera w Prawie i Sprawiedliwości. Rzecznik partii przypomina w mediach społecznościowych o ultimatum. Albo członkostwo w partii, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Jutro mija termin. Ze stowarzyszenia zrezygnował już były prezes Orlenu, europoseł PiS Daniel Obajtek. Według nieoficjalnych doniesień takich osób jest więcej.
4: Do mnie drzwi są zawsze otwarte. Moja praca na tym polega, że rozmawiam z koleżankami i z kolegami. To jest standardem.
0: Tak mówił szef sejmowego klubu PiS Mariusz Błaszczak, a informacji, że więcej osób zrezygnowało ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie potwierdza poseł PiS Paweł Jabłoński.
5: Nic mi o tym nie wiadomo i szczerze mówiąc sądzę, że raczej nie czeka nas coś takiego, bo mogę panu powiedzieć, że przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
0: Wszyscy politycy PiS-u muszą złożyć oświadczenie o braku przynależności do partyjnych stowarzyszeń na podstawie uchwały przyjętej przez władze partii w ubiegłym tygodniu. Ogromny sukces lekarzy z Kielc. Specjaliści ze szpitala na Czarnowie wykonali pionierski zabieg. Jako pierwsi w całej Europie wszczepili unikalny ruchomy stent graft, który dostosowuje się do ruchów nerek podczas oddychania. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk, kierownik oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
6: No istota problemu polega na tym, że w każdym ruchu oddechowym nerki się poruszają. No i jednocześnie oczywiście poruszają się tętnice nerkowe. No mieliśmy akurat to szczęście, że współpracujemy z producentem i dystrybutorem na Europę, który nam pozwolił to wszczepić jako pierwszemu ośrodkowi w Europie.
0: To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Lekarze z Kielc planują już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, filozof i były rektor KUL-u, był także honorowym obywatelem Lublina. Został nim w 2021 roku.
7: Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Lublin jest wyrazem wdzięczności dla zasług księdza profesora. Jest również podziękowaniem za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz Lublina oraz popularyzowanie wartości i zasad, którymi powinien kierować się każdy człowiek.
0: Mówiła wtedy Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza. Ksiądz profesor Andrzej Szostek to znany na całym świecie filozof i etyk. Zmarł wczoraj, miał 87 lat.
8: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. Warszawska Kolej Dojazdowa rozpoczęła wymianę stacjonarnych automatów biletowych. Pierwsze nowe urządzenia zamontowano na stacji Grodzisk Mazowiecki-Radońska. Docelowo biletomaty pojawią się na wszystkich stacjach i przystankach WKTK. Można na nich płacić bilonem oraz bezgotówkowo. Ponadto nowe urządzenia posiadają czytelny ekran, są przystosowane do osób z ograniczoną mobilnością oraz z wadami wzroku. Drukują bilety papierowe i przypisują bilet do nośnika płatniczego użytego podczas transakcji zakupu. Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że podczas montażu nowych urządzeń na przystankach i stacjach zakup biletu w automacie stacjonarnym będzie czasowo niedostępny. Powiat garwoliński otrzymał 100 tysięcy złotych na przebudowę drogi w gminie Trojanów. Dofinansowanie zostało przekazane przez samorząd województwa mazowieckiego, mówi Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego.
9: Podpisaliśmy umowę na wsparcie naszej inwestycji w gminie Trojanów, w miejscowości Budziska, oczywiście z funduszu FOGR, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Bardzo się cieszymy, chociaż oczywiście to wsparcie jest zaledwie częścią tylko tej całej inwestycji i to nie jest cała droga, więc liczymy na dalsze wsparcie, ale z całą pewnością ten najgorszy odcinek tej drogi zostanie wyremontowany.
8: Roboty drogowe obejmą odcinek drogi od wiaduktu nad S17 przez miejscowość Mroków i Budziska aż do granicy powiatu.

0: 22 stopnie to maksymalna temperatura, jaką na dziś przewidują synoptycy. Do końca dnia będzie pogodnie, bez opadów deszczu, a na niebie sporo promieni słońca.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: A w głośnikach już teraz w Radio Plus Tina Turner. What's Love Got to Do With It? Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Brawo, jak najbardziej zasłużone. Cudowny, wspaniały Eric Clapton. No i ta gitara jeszcze do tego wszystkiego. Tears in Heaven, to za nami w Radiu Plus. Przeczytałem właśnie nagłówek, który brzmi ni mniej, ni więcej. Ma 92 lata i pracuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. No proszę, tak, faktycznie jest taki pan w Karolinie Północnej, Stany Zjednoczone, który całe życie był związany z branżą gazu ziemnego, a po przejściu na emeryturę podjął decyzję o tym, że trochę mu się nudzi w sumie w domu, no i zatrudnił się jeszcze w restauracji. No proszę. Czyli można? Można. Ale pamiętajmy o tym, że praca pracą, jak najbardziej fajnie, ale jednak wakacje trochę trzeba zluzować, naładować baterie, do czego serdecznie zachęcam. A w takim dobrym humorze wakacyjnym, no nie tylko, bo jeżeli ktoś akurat w robocie i czeka na urlop, to zrobimy wszystko, co możemy, żeby było przyjemniej. Stevie Wonder za chwilę, później także Cher.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

Tyle dekad na scenie, a ona jakby się w ogóle nie zmienia i cały czas cieszy swoim głosem Cher Belief w to środowe popołudnie na 25 minut przed 14. Teraz polska propozycja, tak zwane Bodo. Bodo tanga, trzeba dwojga, a mówiąc precyzyjnie, takie tango i budka suflera.

0: Informacja.
1: Miasto moje, a w nim.
2: W Warszawie i na Mazowszu Szlachetna Paczka poszukuje ponad 1000 wolontariuszy. Jak można dołączyć? Jak wygląda pomaganie? O tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
1: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Na Santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Krzysztof Krawczyk na koniec tej godziny za tobą pójdę jak na bal, a to prawie 14 w Radiu Plus. Za chwilę pora na wiadomości, które będzie miał dla nas Mikołaj Gronet. Zapraszamy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: jednak pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją na stadionie Fenerbahçe Stambuł. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazał nam rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymani kibice Górnika na razie nie usłyszeli zarzutów, bo tureckie służby wciąż zbierają materiały z bijatyki na stadionie Fenerbahçe, co może potrwać nawet kilka dni.
2: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: W tym zdarzeniu ucierpieli za to tureccy policjanci. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy zatrzymani będą mogli wrócić do Polski.
0: Do bójki doszło podczas meczu w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej. To w związku z ogłoszeniem podstawy programowej do tego przedmiotu szkolnego. Jak czytamy w oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, komisja wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia treści przez Ministerstwo Edukacji i dodaje, że uwagi ze strony episkopatu nie zostały uwzględnione. Według biskupów zawarta w podstawie programowej koncepcja wychowania seksualnego została wyrwana z kontekstu małżeństwa i rodziny. Część przedmiotu dotycząca zdrowia seksualnego nie będzie jednak dla uczniów obowiązkowa.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Są zarzuty dla kierowcy autobusu z Częstochowy. 20 czerwca miał wywierać presję na kierowcę Opla i zmusić go tym samym do wjechania pod pociąg. Dwie osoby zostały wtedy ciężko ranne.
4: Do popełnienia tego przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem, oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio po tym zdarzeniu drogowym.
0: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Katowicach. Mężczyzna ma dozór policyjny i został już zawieszony przez MPK w Częstochowie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Sercanie zapraszają młodzież na rekolekcje pod żaglami na Mazurach lub wędrowne w Tatrach. Są jeszcze wolne miejsca na 3 turnusy w sierpniu.
5: Dla nich ten czas rekolekcji był takim odkryciem wspólnoty ludzi wierzących, wspólnoty Kościoła. W czasie, kiedy łączymy właśnie takie życie modlitwą z wypoczynkiem aktywnym, z rozwijaniem tych młodzieńczych pasji, to wtedy można zobaczyć, jak ta wiara przenika całą codzienność życia.
0: Mówił organizator ksiądz Franciszek Wielgut. Zapisy trwają na stronie internetowej sercańskich rekolekcji młodzieżowych.
6: Czas na wiadomości z Warszawy, Kamil Lewera, zapraszam. Na Alejach Jerozolimskich pojawiła się warszawska syrenka. To przy okazji remontu torowiska. Warszawska syrenka znajduje się na jednej z wielkogabarytowych płyt prefabrykowanych przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Przejazd przy ulicy Emilii Plater to ostatni z 5 remontowanych przejazdów w Alejach Jerozolimskich. Zadanie realizowane jest w ramach warszawskiego programu torowego, który obejmuje w tym roku remont około 12 km torów. Warszawa przypomina, od końca maja obowiązują nowe zasady dla operatorów hulajnóg elektrycznych. Wytyczone zostały obszary z mniejszym lub całkowicie zabronionym ruchem tych pojazdów. Podstawą wciąż pozostają jednak przepisy o ruchu drogowym, zgodnie z którymi hulajnoga jest pełnoprawnym pojazdem.
7: Najprościej można podsumować to tak. Droga dla rowerów w pierwszej kolejności jezdnia tylko tam, gdzie przepisy na to pozwalają. Chodnik wyjątkowo i z prędkością pieszego. Przejście dla pieszych, pieszo prowadząc hulajnogę. Jedna osoba na hulajnodze, alkohol i telefon. Absolutnie nie. Jeżeli będziemy stosować te zasady, hulajnogi mogą bezpiecznie funkcjonować w miejskim ruchu.
6: Mówi aspirant Kamil Sobutka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dodatkowo od 3 czerwca w całej Polsce obowiązuje też wymóg korzystania z kasku dla osób do 16 roku życia. Pogoda. Aktualnie na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 20 stopni. Wiatr wieje z kierunku zachodniego z prędkością 18 km na godzinę, a na barometrach mamy 1015 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Piękny duet teraz. Włoski Albano i Romina Power. Liberta w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Ania Jurksztowicz, stan pogody, jaki koń jest, to każdy widzi, to podobnie z pogodą można wyjrzeć za okno i wiadomo, no ale tak spojrzałem, w weekend będzie cieplej, sobota w okolicach 23-4 kresek, a niedziela nawet 27, także nieźle, oby nam tylko jakoś za bardzo nie popadało, no bo to sezon urlopowy w pełni. A skoro wakacje? Cały czas rozdajemy wam ręczniki plażowe, mam nadzieję, że komuś się przyda, nad wodę, czy w Polsce, czy za granicą, i tu nada się jak trzeba. Czekam na SMS-y, zapraszam wszystkich chętnych, a można wysyłać je już teraz pod 697-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

przebój jak się patrzy, lata lecą, ale pewna klasyka się nie nudzi, prawda? No, lubimy wracać do klasyki w ogóle jakoś tak, nie tylko muzycznej, ale chyba to, co klasyczne w życiu, jak nam towarzyszy, to jest przyjemnie. Tutaj była Sandra, a teraz pora na ręcznik, który to ręcznik plażowy tym razem trafia do Moniki z Bydgoszczy. Wiem z dobrych źródeł, że w sierpniu Monika z rodziną wybiera się do Karwi. No piękne miejsce, nieduża miejscowość, malutka wręcz, ale za to jakże urokliwa, piaszczyste plaże, prawda, błękit tego naszego Bałtyku. Oby tylko pogoda się trafiła, ale myślę, że jest na to szansa, bo zwykle jakoś ten lipiec jest bardziej deszczowy niż sierpień, więc trzymamy kciuki, żeby nad polskim morzem jednak złapać w pewnym momencie to okienko pogodowe.

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Miasto moje, a w nim.
6: W Warszawie i na Mazowszu Szlachetna Paczka poszukuje ponad 1000 wolontariuszy. Jak można dołączyć? Jak wygląda pomaganie? O tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
5: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Autopromocja.

0: I ta solóweczka na saksofonie to zawsze przyjemnie, prawda? Powoli, powoli, godzina 15, za chwilę będzie nam się robiło na zegarkach, czyli to oznacza jedno, porę wiadomości w Radiu Plus. Już teraz zapraszam w imieniu Michała Konopińskiego, który za chwilę pojawi się w tym studio.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kobiety były odurzane i wykorzystywane seksualnie. Śledczy na tropie Akademii Gwałtów w Wielkopolsce. Pojazd amerykańskiej armii wpadł do rowu. Trwa akcja służb na trasie S5. Powiemy też, dlaczego w nocy warto patrzeć w niebo. Perseidy rozpoczęły swój pokaz. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpana.
2: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego.

0: One były wykorzystywane seksualnie.
1: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
2: Informowała Jagoda Mośpana. Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim, a to potem jak cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do wypadku doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi nam Hubert Kurowski ze Straży Pożarnej w Żninie.
3: Na 120 kilometrze jedna z dwóch cystern, cysterna amerykańskiej, no, zjechała tutaj do rowu. Ta cysterna stoi na kołach. Tutaj będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany, ale w momencie tutaj naszych dalszych działań polownikiem ruch na drodze numer S będzie zablokowany całkowicie.
2: Nikomu nic się nie stało. Nie ma też żadnych wycieków z cysterny. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Chcą też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położone w województwach przygranicznych.
4: Cały czas mamy pod górkę, nic nie zostało załatwione, ani do paliwa dopłatę, ani do nawozów, tylko obiecują, powiem tak kolokwialnie, gadają, a nic nie robią. Jest cały czas niemerytoryczna rozmowa, jest tylko obiecywanka.
2: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Spotkanie rolników z ministrem Krajewskim dziś około 18 w Suchej Woli.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Perseidy znów rozświetlają nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować też już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego UW.
6: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
2: A do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp. Kulminacja spadających gwiazd przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia.
7: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizuje warianty przebiegu zachodniej części obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Rozważane są 4 z nich, a GDDK IA daje sobie na podjęcie decyzji kilka miesięcy.
8: 3 z nich zakładają poprowadzenie trasy po nowym śladzie, natomiast 4 przewiduje możliwie szerokie wykorzystanie istniejącej DK50. Pierwsza akcja informacyjna odbyła się w 2023 roku. Na bazie otrzymanych wniosków i opinii włączyliśmy do prac przygotowawczych wariant 4 i tak zwany wariant tarczyński. Wszystkie warianty OAW są projektowane w jednakowym stopniu szczegółowości, co pozwala na ich obiektywne porównanie według tych samych kryteriów.
7: Wyjaśnia Małgorzata Tarnowska z GDDK IA w Warszawie. Dyrekcja zapowiedziała, że decyzję dotyczącą wyboru najlepszego wariantu chce podjąć na przełomie września i października. Pałac Kultury i Nauki świętuje dziś swoje 71. urodziny. Dla wszystkich chętnych przygotowano wiele atrakcji. Do godziny 23 można korzystać z tarasu widokowego, a o godzinie 17.30 w kinotece rozpocznie się bezpłatny pokaz filmu Pałac Kultury – Niekochany Zabytek. Wieczorem z kolei warto zajrzeć na plac centralny, gdzie o godzinie 19.30 zagra zespół Braz Federacja, a o 20.30 rozpocznie się Silent Disco pod gwiazdami. Aktualnie na termometrach w Warszawie mamy w okolicach 22 stopni i to maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadali synoptycy. Wiatr wciąż wieje z zachodu, słaby, a miejscami wzrastający do umiarkowanego.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 15, nawet 5 po. To teraz w Radio Plus Culture Club. Do you really want to hurt me? Tak zaczynamy i dzień dobry, Janek Pasterski.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień, wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lat.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
2: Cudowny Marek Grychuta, no to przeszliśmy przez wszystkie możliwe pory roku, chociaż nas interesuje teraz ta jedna, nietytułowa wiosna. Wiosna oczywiście przyjemna, ale chwilowo lato chyba na językach wszystkich. Lato, wakacje, urlopy, czas odpoczynku. No i ta pogoda jeszcze, żeby nam się taka trafiła. Bo to wiecie, jak jest chłodniej, to podejrzewam, że ci, którzy w górach nie narzekają. Ale z kolei ci, którzy nad morzem, to pewnie chcieliby, żeby było ciepło, żeby można było się pokąpać, żeby nie wiało za bardzo. Wiatr pewnie wskazany, jak się jest na Mazurach. No trudno jest wszystkim dogodzić, ale mam nadzieję, że każdy złapie chociaż te chwile wymarzonej letniej pogody w te wakacje.
3: Radio Plus.
4: Reklama.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
10: No i z darmową dostawą do sklepu.
11: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
15: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.

Zrobiło się tanecznie i tak też będzie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to prywatka z Radiem Plus, taka na tygodniu. Od poniedziałku do czwartku właśnie od 20 do 10, a piątek i sobota to taka wersja klasyczna, wydłużona, aż do północy. Krótko mówiąc, 6 dni w wakacje. Mamy bardzo taneczne, za muzykę, za miksowanie oczywiście odpowiada Marek Sierocki i na pewno jak go znam, to jakaś abba się pojawi, pewnie też pojawią się oni. Bad Boys Blue już teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Miasto moje, a w nim.
17: W Warszawie i na Mazowszu Szlachetna Paczka poszukuje ponad 1000 wolontariuszy. Jak można dołączyć? Jak wygląda pomaganie? O tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
16: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
15: Autopromocja.

0: Nigdy nie kończąca się opowieść to oczywiście Limal. Ja na dzisiaj mówię już do usłyszenia. Dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro zaraz po 12. Janek Pasterski.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Pięć osób zostało rannych. Wypadek na jedynce w Kujawsko-Pomorskiem. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Ma ograniczyć palenie wśród młodych. W Siedlce, stolicą młodzieży, rozpoczął się obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości Rogowa osobówka zderzyła się z ciężarówką, rannych jest 5 osób. Ruch w stronę Torunia odbywa się tylko jednym pasem, korek ma już kilka kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 18. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Do 2 zł i 20 groszy za mililitr wzrośnie też podatek za olejki. Jednocześnie podatkiem objęte zostaną także części, za które do tej pory nie trzeba było płacić. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak rząd tłumaczy te zmiany?
2: Ograniczeniem obchodzenia przepisów, bo do tej pory na przykład za urządzenia, których grzałka jest sprzedawana oddzielnie, akcyzy nie płaciło się wcale.
3: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i tłumaczy, że zmiany mają jeszcze bardziej ograniczyć dostępność papierosów dla młodych, ale jak przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej, w rzeczywistości zwiększy się czarny rynek.
4: Twardy czarny rynek, który wedle różnych szacunków sięgnął już prawie 60%.
2: A na tym ucierpi nie tylko Skarb Państwa, ale i użytkownicy, bo od czarnorynkowych produktów nie płaci się podatków, ale co gorsza, nikt nie kontroluje ich składów chemicznych.
1: Zmiany muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia.

0: Pozbawienia wolności. Podtrzymał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Mówi Lidia Kowalska z Policji w Bydgoszczy. Tylko takie kary mogą powstrzymać piratów drogowych, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozioła.
2: Jeżeli to było po alkoholu czy po narkotykach, to jak najbardziej, bo te wyroki, że tam zakaz tam 5-letni wstrzymania prawa jazdy czy zabranie, to wielu sobie nic z tego nie robi. Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie. Najskuteczniejsza kara. No.
1: A to już kolejny taki wyrok. W ostatnich dniach w Jaśle 36-latek z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Blisko 800 stypendystów i wolontariuszy przyjechało do Siedlec. Biorą udział w obozie integracyjno-formacyjnym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To będzie czas budowania relacji, mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu fundacji.
4: Czas obozu jest wypełniony przede wszystkim modlitwą. Mamy kwadrans z Janem Pawłem II, zwiedzanie miasta. Oczywiście konferencje dotyczące rozwoju osobistego, dotyczące świadectwa wiary. Dużo zabawy, śpiewu, pogodne wieczory. To jest dużo uwielbienia, dużo modlitwy. Myślę, że coś pięknego z tego wyjdzie.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia działa już od ćwierć wieku. W tym czasie na stypendia przeznaczyła blisko 250 milionów złotych.

Dziś sporo chmur, ale słońce też się przebija, no i jest cieplej niż ostatnio. Teraz w Warszawie 22 stopnie, odczuwalna na poziomie 20. Wiatr umiarkowany wieje z kierunku zachodniego, no i jeszcze ciśnienie. Teraz wynosi ono 1014 hektopaskali, ale spada. W nocy około 13 stopni, na co przyniesie czwartek? Niestety znowu deszcz. Przelotne opady mogą nam towarzyszyć przez cały dzień. Będzie też odrobinę chłodniej niż dziś, około 19 stopni, wyraźne ocieplenie spodziewane jest w weekend.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. 9 minut po 16.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa w to przyjemne środowe popołudnie i zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem. No a lato to czas wyjazdów, beztroski, ale warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu się na przykład przed kleszczami, by z wakacji nie wrócić z poważną chorobą.
2: Najlepsza ochrona przed kleszczami, czy komarami, czy innymi owadami to stosowanie repelentów, które są produktami biobójczymi. Kupując produkt należy zwrócić uwagę, czy na etykiecie jest wskazany numer pozwolenia. Wtedy wiemy, że dany produkt przeszedł procedurę oceny skuteczności w tym zakresie oraz wpływu na nasze zdrowie. Jeżeli produkt nie ma pozwolenia, to może on być nieskuteczny w najlepszym razie, w najgorszym może skutkować jakimiś problemami zdrowotnymi.
0: A więcej na temat skutecznego zabezpieczenia się przed niebezpieczeństwami, jakie niesie przyroda, już za chwilę. W dalszej części magazynu o tym, że lato to również czas pielgrzymek, które w Polsce cieszą się niesłabnącą popularnością.
3: Jesteśmy narodem wyjątkowo licznie i często pielgrzymującym. Rzeczywiście nasza pobożność jakoś związana jest z tą mobilnością. Myślę, że to w ogóle jest jakąś naszą cechą narodową. Często łączymy turystykę właśnie z tym wymiarem religijnym, bo który dla nas też jest nadal ciągle ważny. Fenomen pielgrzymowania rzeczywiście u nas jest niesamowity. Na tle innych społeczeństw to polskie społeczeństwo jawi się jako wyjątkowo zaangażowane w ruch pielgrzymkowy.
0: A gdzie najchętniej, najczęściej pielgrzymują Polacy? Odpowiedź na to pytanie już wkrótce i jak zawsze na zakończenie pierwszej części naszego spotkania przegląd najważniejszych wydarzeń prosto z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa.

0: Z wyjątkową pasją, jak zawsze, Carlos Santana na swojej gitarze, Corazon Espinado, kwadrans po godzinie 16. Drodzy Państwo, patrzę w kalendarz, wakacje powoli zbliżają się do półmetka. Pogoda co prawda jest zmienna, ale absolutnie nie odstrasza ona miłośników natury. Ale aby jednak z kempingu, górskiej wycieczki, czy też z wypadu do lasu nie wrócić z poważną chorobą, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. A zebrała je dla Państwa Agnieszka Moskaluk.
1: Lato i wakacje to nie jest czas, kiedy chcemy myśleć o niebezpieczeństwach. Jednak drobne gesty i profilaktyka potrafią zabezpieczyć nas przed tak zwanymi chorobami wektorowymi. Wektory to owady, najczęściej komary i kleszcze, które są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy, a w tropikach także malarii czy gorączki zachodniego Nilu. Na szczęście w Polsce nie ma jeszcze moskitów i nie ma zachorowań na te najcięższe choroby, przyznaje epidemiolog Magdalena Kubasiewicz.
2: W naszym kraju jeszcze komarów tygrysich czy moskitów tak zwanych nie stwierdzono, natomiast tuż poza naszymi granicami w Niemczech takie przypadki się zdarzały. Zawsze warto się zabezpieczyć przed ukąszeniami przez komary.
1: Zarówno w polskich krajobrazach, jak i światowych destynacjach konieczne jest stosowanie dobrych, sprawdzonych repelentów, zauważa Robert Michna, kierownik oddziału nadzoru nad chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
3: Najlepsza ochrona przed kleszczami czy komarami czy innymi owadami to stosowanie repelentów, które są produktami biobójczymi. Kupując produkt należy zwrócić uwagę, czy na etykiecie jest wskazany numer pozwolenia. Wtedy wiemy, że dany produkt przeszedł procedurę oceny skuteczności w tym zakresie oraz wpływu na nasze zdrowie. Jeżeli produkt nie ma pozwolenia, to może on być nieskuteczny w najlepszym razie. W najgorszym może skutkować jakimiś problemami zdrowotnymi.
1: Dobrze jest też kupować repelenty w aptekach czy innych sprawdzonych miejscach, dodaje Michna.
3: Unikać nieoficjalnych jakichś źródeł dystrybucji czy sprowadzania na własną rękę produktów spoza Unii Europejskiej, gdzie nie wiemy, czy substancje czynne stosowane w tych produktach nie będą miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Drugą bardzo ważną sprawą jest stosowanie się ściśle do wskazań producenta, ponieważ niektóre z tych środków są dozwolone do stosowania na skórę, a niektóre nie. I w momencie złego stosowania możemy dostać wysypki.
1: Poza środkami biobójczymi są także preparaty odstraszające owady. W ich przypadku warto skoncentrować się na tych pochodzenia naturalnego, na przykład na olejku lawendowym, z trawy cytrynowej czy eukaliptusowym. Komary nie znoszą też ponoć zapachu komarzycy, liści laurowych i kawy. Komary bywają uciążliwe, natomiast znacznie groźniejsze są dla nas kleszcze i choroby, które przenoszą, czyli borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu, mówi Magdalena Kubasiewicz.
2: Kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza, czyli dwie choroby najczęściej występujące, które są przenoszone przez kleszcze na ludzi, występują z różnym nasileniem. Kiedyś były to tak zwane choroby sezonowe, natomiast obecnie kleszcze aktywne są właściwie przez cały rok w związku ze zmianami klimatu. Cały rok wypadałoby pamiętać o zabezpieczeniu.
1: Największe skupiska kleszczy występują wokół akwenów, w lasach, parkach czy też na łąkach. Dlatego wybierając się na wycieczkę trzeba pamiętać o repelentach, ale także o odpowiednim ubiorze, a po spacerze o dokładnym sprawdzeniu, czy kleszcze nas nie ukąsiły.
2: Trzeba kleszcza usunąć. Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu z pęsetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Tak naprawdę zakażonych jest tylko 1% kleszczy, więc my nie mamy pewności, czy ten, który nas ukąsił, jest zakażony, więc warto zawsze skonsultować to miejsce, jeżeli pojawia się jakiś rumień, czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym w pierwszej kolejności.
1: Borelioza leczy się antybiotykami. Konsekwencje zachorowania na odkleszczowe zapalenie mózgu bywają bardzo ciężkie, dlatego warto pomyśleć o szczepieniu, przekonuje dr Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
4: Szczepmy się przeciwko tej chorobie. Jak ktoś się zaszczepi przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, to nie zachoruje i ma gwarancję, że kleszczowe zapalenie mózgu nawet w przypadku ukąszenia przez kleszcza mu nie grozi.
1: To ważne, bo odkleszczowe zapalenie mózgu może upośledzić układ nerwowy, a nawet zakończyć się śmiercią. Groźne konsekwencje może mieć także zakażenie bąblowicą.
2: To jest choroba pasożytnicza przenoszona przez zwierzęta. Tasiemiec bąblowcowy jest o tyle podstępny, że on bardzo długo nie daje żadnych objawów. Zagnieżdża się w naszym naszym organizmie w narządach miąższowych, czyli najczęściej w wątrobie, płucach, w układzie nerwowym i objawy są wtedy uzależnione od tego, gdzie on się zagnieździ. Przenosi się przez zwierzęta dzikie, lisy są bardzo często nosicielem tego tasiemca i nieprzestrzeganie zasad higieny to jest główny czynnik ryzyka zachorowania.
1: Dlatego nie wolno zjadać skrzaczka jagód, malin czy jeżyn. Dotyczy to także owoców kupionych na straganie. Konieczne jest dokładne umycie, a najlepiej także poddanie obróbce termicznej. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus.
5: Warszawa żyje latem.
0: A już za chwilę w naszym magazynie o tym, że lato to przecież czas pielgrzymek. A gdzie najchętniej pielgrzymują Polacy? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Teraz Alicja Majewska, jeszcze się tam Żagiel Bielin. 21 minut po 16:00.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Szlaki apostolskie i sanktuaria maryjne to najpopularniejsze destynacje pielgrzymkowe. A gdzie najczęściej swoje kroki kierują pielgrzymi? Dlaczego wybierają konkretne miejsca? No i czy dużo Polaków pielgrzymuje? A przede wszystkim, co daje pielgrzymowanie? No odpowiedzi na te pytania już teraz.
2: Z badań w sieci wynika, że każdego roku na całym świecie pielgrzymuje nawet 300 milionów osób, z czego połowa to chrześcijanie. Największe grupy to Niemcy, Włosi, Hiszpanie i Polacy. Nasi rodacy stanowią aż 20% wszystkich pielgrzymów w Europie i około 5% na świecie. Każdego roku pielgrzymuje ponad 7 milionów Polaków, mówi teolog, biblistka profesor Barbara Strzałkowska.
3: Jesteśmy narodem wyjątkowo licznie i często pielgrzymującym. Rzeczywiście nasza pobożność jakoś związana jest z tą mobilnością. Myślę, że to w ogóle jest jakąś naszą cechą narodową. Często łączymy turystykę właśnie z tym wymiarem religijnym, bo który dla nas też jest nadal ciągle ważny. Fenomen pielgrzymowania rzeczywiście u nas jest niesamowite. Na tle innych społeczeństw to polskie społeczeństwo jawi się jako wyjątkowo zaangażowane w ruch pielgrzymkowy.
2: Wśród najpopularniejszych destynacji pielgrzymkowych na świecie odwiedzanych każdego roku także przez Polaków są sanktuaria maryjne. Rocznie nawet 20 milionów pielgrzymów odwiedza Bazylikę Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Jednym z najważniejszych miejsc pozostaje Fatima w Portugalii. Tylko w zeszłym roku odwiedziło ją ponad 6 milionów pielgrzymów. Dlaczego pątnicy wybierają ten kierunek? Mówi Agnieszka Czyszmańkowska z biura turystyczno-pielgrzymkowego Nomada.
4: Myślę, że może to być związane również z takim bardzo aktualnym przesłaniem orędzia Matki Bożej o pokój. Dlatego pielgrzymi chcą pojechać tam, aby dotrzeć i zapoznać się z tajemnicą fatimską, z objawieniami z 1917 roku.
2: Kolejne miejsca zajmują Lourdes i Medjugorje. 10 milionów pielgrzymów każdego roku przybywa do Sanktuarium Narodowego Matki Bożej z Aparecida w Brazylii. To właśnie tam modlili się papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI czy papież Franciszek. Polaków przyciąga tam zwłaszcza historia związana z figurą Matki Bożej, opowiada ksiądz Adam Parszywka, opiekun duchowy pielgrzymek.
5: Jest to związane z wyłowieniem cudownej figurki, która była wyłowiona w dwóch częściach, a więc głowa osobno i tułów osobno. I potem zaczynały się cuda, no i otworzył się kult bardzo mocny. Potężne, piękne sanktuarium. Przybywają tam pielgrzymi z całego świata. Jest ono w drodze między Rio de Janeiro a São Paulo.
2: Ksiądz Parszywka przyznaje, że Polacy są bardzo wdzięczną grupą pielgrzymów.
5: Są rozmodleni, potrafią bardzo mocno dyskutować na tematy bieżące Kościoła. Podstawową treścią jest zawsze Eucharystia i Słowo Boże, ale również na taki czas przeżywania chrześcijaństwa w drodze, czyli dawania pewnego też świadectwa.
2: Pielgrzymów do sanktuariów maryjnych przyciąga też bogata oferta kulturalna, jak wystawy, zabytki czy przyroda. Drugie miejsce zajmują szlaki apostolskie. W zeszłym roku jubileuszowym szlaki i Rzym odwiedziło ponad 30 milionów osób. Jakie kierunki wybierają najchętniej pątnicy, mówi ksiądz Łukasz Wiśniewski z biura turystyczno-pielgrzymkowego Marianum Travel.
6: Cypr, który jest śladami świętego Pawła i świętego Barnaby, do Turcji, śladami świętego Jana, także do Kapadocji, do ojców Kościoła, Malta, śladami świętego Pawła, Santiago de Compostela i całe szlaki kubowe. Co roku widać ze zwiększoną liczbę także pielgrzymów. Zmieniła się tendencja wśród pielgrzymów, którzy idą pieszo, więc to też jest piękny znak, że tak jak sam pielgrzymowałem na Camino, spotykałem ludzi, którzy faktycznie idą z taką motywacją bardzo religijną, nawiedzenia tego miejsca i też własnego nawrócenia.
2: W Polsce pątników najbardziej przyciąga Jasna Góra. Szczyt pielgrzymkowy nastąpi w sierpniu. Każdego roku do Czarnej Madonny przybywa nawet 5 milionów wiernych, w tym setki tysięcy z 76 krajów świata. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Warszawa żyje latem.
1: Za 24,5 minuty będzie 17. Proszę pamiętać, że nim 17 wybije, my jeszcze posłuchamy, co słychać, co dzieje się w Watykanie.

0: Reklama.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Górach Cimbruńskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach Cimbruńskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
2: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
1: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
3: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
1: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
0: Wiadomości ze świata.
1: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na Placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
2: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Starli się z policją w Turcji. Kibice Górnika Zabrze najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Rząd zapowiada rewolucję na kolei. Z Łodzi do Warszawy w 40 minut. Dziś kolejna szansa na debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją, a część funkcjonariuszy został rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
1: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
0: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahçe Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 km takich tras kolei dużych prędkości. Pociągi będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens. Ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
0: W pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
3: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Mówi premier Donald Tusk. Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. To przez nosówkę. Przez 2 tygodnie mieszkańcy nie będą mogli wejść na jego teren. Przebywa tam około 100 zwierząt.
4: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka.

0: A debiut Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS. Dziś w nocy polskiego czasu jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, klubem, w którym na co dzień gra Leo Messi. Poprzednie spotkanie, w którym Lewy miał pojawić się na murawie, odwołano ze względu na zły stan powietrza. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku, ocenia dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara.
1: To spotkanie z Interem Miami na pewno się odbędzie i Robert w nim zagra. Nie wiadomo, czy od początku, czy wejdzie w trakcie tego spotkania, ale nawet trener Greg Bellharter stwierdził, że po to jest Robert Lewandowski, żeby grać w Chicago Fire.
0: Na starcie Lewandowski-Messi nie ma jednak co liczyć.
1: Leo Messi jest raptem kilka dni po zakończeniu Mistrzostw Świata i choć wrócił do Miami, nie poleciał do Argentyny, tylko wrócił do Miami, to w tym meczu ma jeszcze nie zagrać.
0: Mecz Chicago Fire-Inter Miami o 1:30 w nocy polskiego czasu.

Coraz więcej skrawków niebieskiego nieba. Taki widok zawsze cieszy. Na termometrach 22 stopnie. Odczuwalna, drodzy Państwo, na poziomie 20. Wiatr już teraz słabo. Wieje niezmiennie z kierunku zachodniego. A jeżeli chodzi o ciśnienie, to wynosi ono 1013 hektopaskali. I niestety spada. W nocy około 13 stopni, więc no, można powiedzieć tak średnio. Mogłoby być cieplej. Na co przyniesie nam czwartek? Niestety w czwartek możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i to praktycznie przez cały dzień. Będzie też odrobinę chłodniej niż dziś. 19 stopni, ale mam też dobre wiadomości. Ocieplenie spodziewane jest już w ten weekend.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Prawie 9 minut po 17. Jarek Budnik, dzień dobry ponownie. Zapraszam na drugą część naszego popołudniowego spotkania. Pakowanie się na wakacje, no wiem, to często niełatwe zadanie, szczególnie gdy jesteśmy ograniczeni na przykład wagą naszego bagażu, ale warto pamiętać o apteczce i zrobić sobie na nią miejsce. A co powinna taka wakacyjna apteczka zawierać?
2: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często, więc staram się o tym pamiętać. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające na wypadek biegunki lub wymiotów, też środki na ukąszenia czy alergie. Na pewno też w okresie letnim musimy pamiętać o kremach z wysokim filtrem UV czy o pęsecie do wyjmowania kleszczy, na przykład drzask. Pamiętajmy też o lekach, które przyjmujemy na stałe w odpowiednim zapasie i o takich rzeczach jak plastry, kompresy jałowe czy środki do odkażania ran.
1: A gdyby ktoś z Państwa od nas chciał taką podróżną apteczkę otrzymać, to proszę zostać z nami, już za chwilę się wyjaśni, co zrobić, by właśnie taka apteczka pojechała razem z Państwem jeszcze w tym roku na wakacje. Dziś też w naszym magazynie kolejny odcinek cyklu Agnieszki Moskaluk w drogę z Radiem Plus. Dziś będziemy podróżowali m.in. szlakiem rękodzieła, ceramiki, no ale też i gliny.
3: Ta glina to jest tylko pretekstem, bo gdybym nie przyjechała z takim sercem do Fest, to nie mogłabym spędzić 10 dni codziennie wracając do tego samego warsztatu, a idąc po drodze do warsztatu spotykałam jeszcze innych rzemieślników. Przy każdym przysiadłam, bariera językowa jest jaka jest, czasem mniejsza, bo ktoś mówi po francusku, czasem większa, bo mówi tylko w Darija, no to uczysz się tych paru słów w Darija i dużo się po prostu rozmawia rękoma i patrzeniem i też zaufaniem do tego drugiego człowieka, że możesz przy nim po prostu siedzieć i patrzeć na to, co on robi. I w takiej ciszy i wpatrzeniu jest, dla mnie jest tak dużo czułości i chyba najlepszego bycia z drugim człowiekiem, takiego bycia obok siebie, bezinwazyjnego.
1: Ta fascynująca podróż objawi się w swojej okazałości już niebawem, więc zachęcam, by zostali Państwo z nami, Radiem Plus Warszawa na 96,5 FM i wysłuchali magazynu Warszawa żyje latem. Przypominam również o apteczkach, które za chwilę będę Państwu rozdawał. Jarek Budnik, zapraszam serdecznie.

0: Ależ się zrobiło nastrojowo i przyjemnie zarazem. Harry Nilsson, Without You, to oczywiście za jego sprawą. 14,5 minuty po godzinie 17. Drodzy Państwo, wakacyjny bagaż rodziców, wiemy to z własnego doświadczenia, często wypełniają ubrania, zabawki, no i rzeczy potrzebne dzieciom na co dzień w czasie wakacji, ale warto znaleźć w nim jednak także miejsce na dobrze przygotowaną apteczkę. Podpowiadamy teraz, co może się przydać podczas rodzinnego wyjazdu, no i kiedy niezbędna jest pomoc lekarza.
1: Wakacje z dzieckiem to czas odpoczynku, przygód i rodzinnych wyjazdów. Jednak nawet najlepiej zaplanowany urlop mogą zakłócić niespodziewane problemy zdrowotne, gorączka, skaleczenie, ukąszenie owada czy dolegliwości żołądkowe. Dlatego przed spakowaniem walizek warto zadbać nie tylko o dokumenty i ubrania, ale także o dobrze wyposażoną apteczkę. Co powinno znaleźć się w wakacyjnym niezbędniku rodziców? Jakie leki i środki pierwszej pomocy warto zabrać, by szybko zareagować w nagłej sytuacji? Mówi Katarzyna Mensach, lekarka, mama dwójki dzieci.
2: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, w tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często, więc staram się o tym pamiętać. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające na wypadek biegunki lub wymiotów, też środki na ukąszenia czy alergie. Na pewno też w okresie letnim musimy pamiętać o kremach z wysokim filtrem UV, czy o pęsecie do wyjmowania kleszczy, na przykład drzask. Pamiętajmy też o lekach, które przyjmujemy na stałe w odpowiednim zapasie i o takich rzeczach jak plastry, kompresy jałowe, czy środki do odkażenia ran.
1: Objawem, który przynosi duży niepokój wśród rodziców, jest wysoka temperatura. Kiedy wystarczą leki przeciwgorączkowe, a kiedy warto skonsultować się z lekarzem?
2: U dzieci może się taka trzydniówka tak zwana pojawić i może to minąć za chwilę, ale warto obserwować, jeżeli tak powyżej 48 godzin cały czas się utrzymuje wysoka temperatura czy jakieś inne objawy do tego dochodzą, to warto się skonsultować z lekarzem.
1: Każdy rodzic wie, że podczas podróży z dziećmi nawet drobna dolegliwość może szybko zamienić się w stresującą sytuację. Jak przygotować się do rodzinnego urlopu? Mówi pani Roxana, mama dwuletniej Mai.
3: Do apteczki zawsze pakuję środki przeciwgorączkowe, elektrolity, plastry z opatrunkiem i preparaty na ukąszenia i odkażanie ran, ponieważ takie zabezpieczenie pozwala szybko reagować na drobne urazy czy nagłe osłabienia. Z własnego doświadczenia wiem, że choroby zdarzają się niespodziewanie, dlatego zawsze wykupuję dodatkowe ubezpieczenie turystyczne z szerokim zakresem ochrony, aby w razie konieczności mieć łatwy dostęp do profesjonalnej opieki medycznej bez zbędnego stresu.
1: Swoim doświadczeniem podzieliła się również z nami pani Karolina, mama 6-letniej Olgi i 3-letniego Bruna.
4: Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, no to oprócz wyrobionych kart ECUS przez NFZ, to wykupuję także dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy, zdrowotny na wypadek hospitalizacji dla dzieci lub jakiegoś zdarzenia zdrowotnego. Przezorny zawsze ubezpieczony. Ja podążam za taką zasadą.
1: Na szczęście wiele wakacyjnych problemów zdrowotnych można szybko opanować, jeżeli rodzice są odpowiednio przygotowani. Dobrze spakowana apteczka i odrobina rozwagi pozwala cieszyć się urlopem spokojniej, a w razie potrzeby szybko zadbać o zdrowie najmłodszych. Karolina Marcisz, Radio Plus.
0: Więc drodzy Państwo, gdyby ktoś z Państwa chciał taką apteczkę wziąć ze sobą na wakacje, apteczkę od Radia Plus, rzecz jasna, to proszę do mnie napisać właśnie teraz na adres warszawska@radioplus.pl i napisać, jaka piosenka ze względu na rytm jest idealna do uciskania klatki piersiowej w trakcie resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Dodam, że tych piosenek jest co najmniej kilka, więc czekam na Państwa maile, jaka piosenka jest najlepsza ze względu na rytm do uciskania klatki piersiowej w trakcie resuscytacji. warszawska@radioplus.pl. Proszę pisać.
5: Warszawa żyje latem.
0: A my już za chwilę wybierzemy się w drogę, jak w każdą wakacyjną środę, z Agnieszką Moskaluk.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam za 29,5 minuty 18. A dziś, drodzy Państwo, w audycji W drogę z Radiem Plus powędrujemy szlakiem rękodzieła, rzemiosła i spotkań z wyjątkowymi ludźmi. A gościem Agnieszki Moskaluk będzie w deszczu, który można będzie usłyszeć w tle, znakomita polska ceramiczka i mozaikarka Justyna Budzyn.
1: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Bohaterką audycji jest artystka, ceramiczka, mozaikarka Justyna Budzyn. A chciałabym, Justyna, z tobą porozmawiać oczywiście o drodze. I tych dróg mogłybyśmy wyznaczyć bardzo dużo. Natomiast chciałabym, żebyśmy powędrowały szlakiem sztuki, bo jestem głęboko przekonana, że spotykając się ze sztuką, spotykamy się z jakąś prawdą o człowieku, który ją tworzy.
3: Masz rację.
2: Ty lubisz być w drodze, nie?
3: Tak, ja lubię być w drodze. I myślę, że mam takie dwa tryby bycia w drodze. Jeden jest taki tryb takiego przemieszczania się i to jest wtedy, kiedy jestem ja w ruchu, typu, nie wiem, to jest marsz, rower albo kajak. A drugi jest taki tryb, gdzie właśnie jadę spotkać się z ceramiką gdzieś. To jest moja pasja. Oczywiście przy okazji ceramiki pojawiają się też inne rzemiosła, bo interesują mnie różne sztuki, ale ceramika jest takim moim głównym punktem zainteresowania.
2: Też może być trochę wehikuł czasu, tak sobie teraz pomyślałam, bo przecież ceramika jest jednym z najstarszych przejawów kulturowej, materialnej aktywności człowieka.
3: Jest. I też najczęstszym na świecie rzemiosłem są tkaniny, a chyba drugim z kolei jest ceramika, jakby odkryto na największej ilości kontynentu.
2: I do tej ceramiki, gdzie podróżowałaś?
3: No takie ostatnie dwie podróże to był Meksyk w 2024 roku. To było San Bartolo de Coyotepec i tam pojechałam, żeby poznać społeczność wokół tak zwanej czarnej gliny z San Bartolo. A ostatnia podróż to był 25 i 26 rok, to było Maroko.
2: Dzięki tej podróży do Maroka i spotkaniu się z pewną unikatową sztuką powstała twoja kolekcja. Czy twoja kolekcja została jakby dopełniona przez rękodzielników, artystów właśnie z Maroka? Myślę tutaj o projekcie Pokłon Sercu.
3: Tak, to było tak, że pojechałam do Maroka z moją przyjaciółką Martą Wrzask i zobaczyłam w Fezie ceramikę, która była dekorowana po wypale, tak zwanie na zimno, i była dekorowana stopem cyny i srebra i miedzią. Bardzo mi się to spodobało i włócząc się po mieście powolutku zaczęłam je lepiej poznawać i spotkałam rzemieślników, którzy wykonywali tą technikę. Tak trochę ich podpytałam, wzięłam numer telefonu, bo urodził mi się w głowie taki pomysł, w zasadzie taka myśl, że przepięknie by wyglądały czarne serca z taką dekoracją srebrną, i to spotkanie było impulsem do tego, żeby w ogóle stworzyć pierwszą kolekcję.
2: No i to było spotkanie z rękodziełem, ze sztuką i z ludźmi.
3: Absolutnie, i tak samo było w Meksyku. Ja pojechałam przecież do San Bartolo, a skończyłam siedząc przez tydzień u jednej rodziny i robiąc film dokumentalny o nich i o miejscu, w którym mieszkają, i podglądając 90-letnią babcię, która podlewała kwiaty i pisząc opowiadania o tym wszystkim. Więc ta glina to jest tylko pretekstem, bo gdybym nie przyjechała z takim sercem do Fez, to nie mogłabym spędzić 10 dni codziennie wracając do tego samego warsztatu, a idąc po drodze do warsztatu spotykałam jeszcze innych rzemieślników. Przy każdym przysiadłam. Bariera językowa jest jaka jest. Czasem mniejsza, bo ktoś mówi po francusku, czasem większa, bo mówi tylko w Darija, no to uczysz się tych paru słów w Darija i dużo się po prostu rozmawia rękoma i patrzeniem i też zaufaniem do tego drugiego człowieka, że możesz przy nim po prostu siedzieć i patrzeć na to, co on robi, i w takiej ciszy i w patrzeniu jest, dla mnie jest tak dużo czułości i chyba najlepszego bycia z drugim człowiekiem, takiego bycia obok siebie, bezinwazyjnego. Także ja dzięki tym sercom miałam możliwość poznać wielu innych rzemieślników, między innymi takiego pana, który jest ostatnim z... To rzemiosło się nazywa damaski. Ono polega na inkrustowaniu żelaza cieniutką srebrną nitką. Wyjątkowo filigranowe prace powstają w ten sposób. I pan był którymś z kolei pokoleniem tych rzemieślników, ale był ostatnim z rzemieślników Fez. Więc to było tak poruszające spotkanie. Myśmy mieli dla siebie bardzo dużo czasu. Nikt się nie spieszył i dla mnie też świadomość znikania rzemiosł jest jakoś tak naprawdę głęboko poruszająca, że to jest tak, jak znikają gatunki. Może to jest naturalne, może taka jest kolej rzeczy, ale dla mnie to chyba było jedno z takich mocniejszych spotkań w życiu, chociaż nie wydarzył się tam żaden dramat i wszystko poszło bardzo, bardzo dobrze i przepięknie. Pan mi pokazywał swoje narzędzia pracy. Miał taki kamień, w którym się wprasowuje tą srebrną nitkę w żelazo i drewniany trzonek miał ślady po dłoni jego dziadka i jego ojca, a na zdjęciach w warsztacie było przedstawione to narzędzie, które się składało właśnie z trzonka drewnianego i jadeitu. I jadeit, który ja widziałam, miał około 15 cm długości, a jadeit, który było widać na zdjęciu z dziadkiem, miał około 40-50 cm długości. To sobie trzeba wyobrazić, jak bardzo ten jadeit pracował.
1: W drogę z Radiem Plus.
0: Zanim zaproszę Państwa na drugą część rozmowy Agnieszki Moskaluk z jakże ciekawą rozmówczynią, to pozwolę sobie przywitać to rzadki widok, zobaczyć go w studiu. Robert Klonowski, cieszę się, że jesteś, a raczej cieszę się, że jesteście.
4: No tak, jestem, jak widzisz, nie jestem sam, z nami są goście, Joanna Sadzik, Szlachetna Paczka i Dawid Sulima, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Warto pomagać?
5: Oczywiście, że warto, dla siebie i dla innych.
4: Dawid, z doświadczenia warto pomagać?
6: Zdecydowanie warto.
4: No i do tego będziemy Państwa przekonywać już po godzinie 18. Proszę być z nami na 96,5 FM.
0: Oczywiście będziemy.
1: Warszawa żyje latem.
0: Jarek Budnika, ja już mówię Państwu do usłyszenia, do jutra. Cieszę się, że parę minut po 16 w czwartkowe popołudnie znów będę mógł gościć w Państwa domach.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Myślę sobie o tym, żeby wyciągnąć prawdę, podpowiedź dla osób, które być może wybiorą właśnie taki kierunek w te wakacje, bo kiedy jeździmy po świecie, to lubimy oglądać rękodzieło, lubimy kupować to rękodzieło. Ceramika też jest takim wdzięcznym materiałem do robienia sobie takich pamiątek z podróży. Jak szukać takiego prawdziwego rękodzieła, chociażby właśnie w Maroku?
2: Na pewno kluczem jest też znajomość materiału. Ja wiem, która ceramika jest na przykład przywożona do Fez i udaje ceramikę z Fez, a która jest faktycznie ceramiką z Fez. No ale powiedzmy, jeśli ktoś nie ma tej znajomości materiału, to myślę, że prostym kluczem jest po prostu wchodzenie do, przyglądanie się warsztatom, niekoniecznie chodzenie po takich bardzo turystycznych sklepach, tylko szukanie warsztatów, gdzie jest twórca. Oczywiście akurat w Fez to jest bez mała niemożliwe, dlatego że w Medynie jest zakaz używania pieców ze względu na wysokie ryzyko pożaru, więc takich rzemieślników trzeba szukać poza Fez, ale już wchodzenie na małe kramy być może jest gwarantem tego, żebyśmy mogli chociaż zapytać o kogoś, kto tworzy, a jeśli nie zapytać, to porozmawiać ze sprzedawcą, bo to też jest ważna osoba w tej branży, nie trzeba ich pomijać, ani myśleć, że oni tylko zarabiają pieniądze, bo oni są naprawdę bardzo ważni, bez nich rzemieślnicy nie istnieją. I po prostu posłuchać o tym, jak to powstaje, gdzie to powstaje. Te wszystkie gary mają jakieś swoje historie. No i po prostu szukać rzemieślników, szukać ludzi, którzy pracują.
1: To jest taka uważność w podróży i rozglądanie się. Jak widzę człowieka, i to dotyczy nie tylko ceramiki, to też dotyczy tkaniny, o której też wspomniałaś. Też tak sobie teraz pomyślałam, że to może też dotyczyć oleju arganowego, który jest takim bardzo ważnym produktem dla Maroka, przede wszystkim dla kobiet marokańskich, które pozwala im mieć sprawy w swoich rękach i to one też pewnie są skarbnicą informacji, co z nim zrobić i fajnie jest mieć właśnie taką uważność na człowieka i na to, że jeżeli właśnie siedzi ktoś, kto coś robi rękami, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że spotkamy coś autentycznego na swojej drodze.
2: Tak, myślę też, że duża różnica między tylko sprzedawcami, a rzemieślnikami jest taka, że rzemieślnicy rzadko nawołują do tego, żeby u nich kupić.
1: Bo są skupieni na swojej pracy.
2: Są skupieni na robocie, tak, i to jest taka podstawowa różnica. Czasami też zdarzają się takie kooperatywy, że na przykład ktoś jest sprzedawcą, a z tyłu na zapleczu jest ktoś, kto tworzy. Bo na przykład chociaż nie mogą wypalać w centrum, no to mogą w centrum dekorować. Więc być może na zapleczu sklepu siedzi sobie ktoś, kto taką już zbiskwitowaną ceramikę po prostu dekoruje i to też jest sposób. Ale akurat w Fez jest wiele różnych rzemiosł. Jest cały plac, Safarin Plac, na którym mieszczą się najliczniejsze warsztaty rzemieślników w miedzi. I oni tam kują garnki i tam słychać stukotanie. Tam z daleka słychać stukot i są tacy, którzy kują, są inni, którzy też stukają, ale oni wystukują wzorki. Trochę dalej są jeszcze inni, którzy z lamin miedzianych wycinają ażury i trochę dalej inni, którzy te ażury zmieniają na przykład w lampy. Więc to jest cała taka brać, która zajmuje się miedzią, ale każdy zajmuje się czymś konkretnym. I to jest fantastyczne. Jest też cała dzielnica szewców, ale też krawców, którzy szyją ze skóry. A samych krawców, którzy szyją ubrania, to z kolei trzeba pojechać do Meknes 2 godziny od Fez i tam jest mnóstwo krawców i to jest inny świat. W ogóle tutaj muszę polecić film Turkusowa sukienka, marokański film o krawcu. Przepiękna historia, taką dygresję zrobiłam, ale tak mi się skojarzyło. Jeśli ktoś się może pojechać do Maroka, to może obejrzeć film.
1: Jeszcze na zakończenie każdego mojego rozmówcy i rozmówczynię pytam, droga to?
2: Przyjemność.
0: W drogę z Radiem Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Rozłam w PiS-ie, jutro mija termin ultimatum. Wyszedł do szkoły na początku czerwca, trwają poszukiwania 13-latka z Białegostoku. Kontrola w pyszne.pl. Chodzi o pracę kurierów. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zegar tyka, na horyzoncie możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiS-u zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
2: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
3: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
2: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia. Mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
4: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
2: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do czwartku do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
1: To był Michał Skolimowski. Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka wychowawczego Nadzieja w Białymstoku.
5: Policjanci z 4 Komisariatu Policji w Białymstoku poszukują 13-letniego Michała Woroszyło. Nastolatek 9 czerwca wyszedł do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym lub najbliższą jednostką policji.
1: Mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał z ośrodka, ale szybko udawało się go odnaleźć. W dniu zaginięcia ubrany był w koszulkę w paski i czerwone krótkie spodenki. Miał ze sobą niebieski plecak. Wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na umowach cywilnoprawnych.
6: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
1: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik prasowy pyszne.pl Aleksander Rosa zapewnia w rozmowie z nami, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
7: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów i o ich warunki wykonywania tych zleceń.
1: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Składa się niemal w 80% z wody, mieści ponad 80 miliardów neuronów.

22 stopnie teraz na naszym radiowym termometrze i dzisiaj w Warszawie i na Mazowszu dużo słońca i mam nadzieję, że tym słońcem się Państwo nacieszyli, bo to był jednodniowy wypadek przy pracy. Jutro w Warszawie i na Mazowszu pochmurno z rozpogodzeniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu. Możliwa także burza. Temperatura maksymalna do 19 stopni, wiatr umiarkowany południowo-zachodni. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie w południe na barometrach 996 hektopaskali. No i byle do soboty, bo od soboty ładniej i znacznie cieplej. Radio Plus.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a z nami wspaniali goście. Joanna Sadzik, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dawid Sulima, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali o tym, że Szlachetna Paczka już teraz poszukuje wolontariuszy. Do Weekendu Cudów jeszcze mnóstwo czasu, ale żeby się do tego dobrze przygotować, to już teraz ci wolontariusze są potrzebni. 1119, jeśli dobrze pamiętam, na Mazowszu wolontariuszy jest poszukiwanych i o tym za chwilę mówić będziemy. Ale chciałbym zacząć historii, która wiąże się z pomysłem na Szlachetną Paczkę, bo wolontariusze są potrzebni po to, żeby pomóc, żeby spotkać się z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują. Więc zapytam o ludzi, dla których wy jesteście. Jak duży jest problem biedy w tak wielkim mieście jak Warszawa, w tak wielkiej aglomeracji jak Warszawa? Mamy piękne miasto, uszyte z wieżowców, nowoczesne, kolorowe, czyste, piękne. Mamy wspaniałe przedmieścia, bogate, ludzie mają wille i piękne okolice. Gdzie tu bieda?
2: To wszystko prawda o Warszawie. Jednocześnie w dużych miastach tą biedę rzeczywiście ciężej zauważyć. Ciężej ją zauważyć w Warszawie, w której przecież wiemy, że bezrobocia prawie nie ma. Ja często słyszę od warszawiaków, słuchaj, ale w zasadzie u nas to jak ktoś chce pracować, to zawsze znajdzie jakąś pracę. No tak, tylko za tą wielką aglomeracją stoi to, że koszty życia tu są ogromne, co oznacza, że ktoś, kto pracuje na przykład jako kurier, ktoś, kto pracuje w małej gastronomii, ktoś, kto pracuje jako na przykład osoba sprzątająca, to jest osoba, która zarabia najniższe wynagrodzenie albo nawet mniej. I proszę sobie porównać to najniższe wynagrodzenie
1: z kosztami życia.
2: Kosztami mieszkania. Więc proszę sobie wyobrazić, że tak, koszty mieszkania, które w zasadzie pochłaniają większość tego wynagrodzenia albo całe. Ktoś ma dziecko, jest na przykład samodzielną mamą, zarabia na tyle dużo, to najniższe wynagrodzenie to jest na tyle dużo, że nie obejmuje tej mamy żadna pomoc. Nie obejmuje jej fundusz alimentacyjny, nie obejmuje jej pomoc MOPS-u.
1: A często są to minimalnie za dużo.
2: Czyli ma 800 zł tak naprawdę z tego, co dostaje na dziecko i za swoją pensję wynajmuje mieszkanie, a to 800 zł musi wystarczyć na jedzenie, środki czystości, rzeczy do szkoły, przedszkola, na opłacenie obiadów w tej szkole albo przedszkolu, na tak naprawdę na leki.
1: Czy dlatego my ich nie widzimy, bo nam się wydaje, że no przecież ta pani chodzi do pracy, no jakoś tam funkcjonują, jakoś tam żyją.
2: Żyjemy ciągle takim stereotypem, że osoba w kryzysie ubóstwa musi brzydko pachnieć i brzydko wyglądać. Musi mieć stare łachy, tak powiem kolokwialnie. Musi nie mieć ufarbowanych włosów, musi wyglądać po prostu źle. To taka osoba, której zastanowilibyśmy się, czy podać rękę. To taka osoba, od której w autobusie wszyscy się odsuwają. Tymczasem ubóstwo ma zupełnie inną twarz. Ma twarz przede wszystkim kobiety, bardzo często kobiety, która przepracowała uczciwie całe swoje życie, na przykład jako salowa w szpitalu, która ma najniższą emeryturę, czyli to jest mniej niż 2000 zł miesięcznie i która w tej Warszawie żyje i ma ciuchy jeszcze z tych lepszych czasów i pamiętajmy, ja też mam ubrania po swojej mamie, które się świetnie trymają, bo te płaszcze czy marynarki tweedowe z lat 70. czy 80. ten materiał był na tyle porządny, że on nadal dobrze wygląda, jeżeli się go pielęgnuje.
1: Mało tego, to dzisiaj znowu jest modne.
2: Często. No właśnie, więc ta pani często jeszcze modnie wygląda, tak? Ona jest taka vintage, taka jak z drugiego sklepu, naprawdę. I bardzo często ma ułożone włosy, dlatego że do głowy jej nie przyjdzie, żeby wyjść bez ułożonej fryzury z domu. I ta pani często nie dojada.
1: Czy to jest tak, że to jest taka bieda dziedziczona z pokolenia na pokolenie, czy to jest bieda, która nas dotknęła, to ubóstwo, które nas dotknęło w wyniku czegoś?
2: Akurat jeżeli chodzi o aglomerację, jeżeli chodzi o Warszawę, to częściej to jest wynik choroby, częściej to jest wynik jakiegoś niespodziewanego wydarzenia w życiu.
1: Bo wy często mówicie, że to jest kilka kroków tak naprawdę do ubóstwa, od normalnego życia do ubóstwa.
2: Ja nie zapomnę, w zeszłym roku spotkałam panią Martę, która dostała pomoc Szlachetnej Paczki właśnie w Warszawie. Pani Marta wychodzi z bezdomności, bardzo mocno trzymamy za nią kciuki, na szczęście trafiła na fantastycznych ludzi. Pani Marcie zmarł mąż. Od tego się zaczęło. Ona wpadła w depresję, miała dwójkę dzieci. Z powodu tej depresji straciła pracę. W momencie, kiedy straciła pracę, przestała spłacać kredyt za mieszkanie. Dzieci zostały jej odebrane, wylądowały.
1: Typowa kula śnieżna.
2: W rodzinach zastępczych ona wylądowała na ulicy. Jedyni ludzie, którzy chcieli jej wyciągnąć do niej rękę, po prostu nie byli ludzie, z którymi ona pracowała. To nie były dawne znajome. To byli ludzie, którzy, grupa bezdomnych, która w Warszawie po prostu mieszkała w kanałach. I oni wciągnęli ją w alkohol. Ona wpadła w nałóg. I na szczęście spotkała streetworkerkę, która pomogła jej najpierw ogarnąć siebie i chorobę alkoholową, potem pomogła jej ogarnąć prostą pracę, potem, czyli tak kula śnieżna zaczęła się tak powoli topnieć, o tak bym powiedziała. Potem, ale do tego był potrzebny drugi człowiek, a potem trzeci i czwarty, czyli ci ludzie, którzy się pojawili na drodze pani Marty. Pani Marta jest na dobrej drodze do tego, żeby odzyskać dzieci, spotyka się z nimi, ma z powrotem z nimi więź i wychodzi na prostą. Bardzo łatwo w tej kuli śniegowej skończyć.
1: Bo nam się wydaje, że nas to nie dotyczy, prawda? W wielu przypadkach.
2: No ja myślę, że nikt, kto bogaci, przechodzi na czerwonym świetle na przykład. Dzisiaj miałam tutaj taki przypadek, idąc do studia. Są wyłączone, część sygnalizacji świetlnej jest wyłączona.
1: Bo jest remont w alejach. Mhm.
2: Jest remont, ale nadal jeżdżą tramwaje, więc świetny pomysł, że zza tramwaju wychodzę pod drugi tramwaj i naprawdę sekundy dzieliły mnie i panią, która była obok mnie, żebyśmy pod tym tramwajem, nie wiem, miały na przykład obcięte obie nogi. Tak? To naprawdę dzieli nas bardzo niewiele od tego, żeby stracić pracę, i nie mamy na to żadnego wpływu. My nie lubimy o tym tak myśleć. Może dlatego ten stereotyp osoby ubogiej funkcjonuje, że to jest taka osoba, która na własną...
1: No bo nam się właśnie wydaje, że na własne życzenie oni są, tak? Że oni na własne życzenie mają, są ubodzy.
2: Nikt nie chce być ubogi na własne życzenie, nikt nie chce wpaść w nałóg na własne życzenie, nikt nie chce być osobą bezdomną na własne życzenie. To jest mit, ale ten mit pozwala nam tak trochę bezpieczniej funkcjonować, dlatego że bez tego mitu musielibyśmy myśleć, że no właśnie, te dwa kroki dzielą nas od tego, żeby znaleźć się w tak trudnej sytuacji jak pani Marta.
1: Dawid, ty widzisz tych osoby w kryzysie ubóstwa w Warszawie właśnie, to jakie jest twoje spostrzeżenie? No bo ty pewnie też patrzyłeś na Warszawę jako piękne, nowoczesne, bogate miasto.
3: Tak, dopóki nie zacząłem odwiedzać rodzin, to mijałem po prostu te domy, te mieszkania, tych ludzi wszędzie, w sklepach, na ulicy, w miejscu pracy i wydawałoby się, że ci właśnie ludzie nie potrzebują niczego, że mają wszystko, może nie w jakimś dużym stopniu, ale te najważniejsze potrzeby są zaspokojone, a właściwie tak nie jest, bo ludzie w kryzysie bezdomności są wszędzie. Są to nasi sąsiedzi, mieszkają z nami na jednej ulicy, chodzą do tych samych miejsc, do tych samych sklepów i po prostu na każdym kroku spotykamy się z ludźmi w kryzysie bezdomności, tylko my może niekoniecznie o tym wiemy.
1: No właśnie, to o tych ludziach i o tych poszukiwaniach, jak wy docieracie do tych ludzi, czy oni się do was zgłaszają, o tym wszystkim już za kilka minut w naszym programie mówić będziemy.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim rozmowa o Szlachetnej Paczce, o wolontariacie. Z nami Joanna Sadzik, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, które Szlachetną Paczkę organizuje. Dawid Sulima, wolontariusz. 1119 wolontariuszy, to jest najwięcej, ilu poszukujecie w kraju. Tutaj właśnie na Mazowszu tylu jest potrzeba. Czy to trochę pokazuje to, o czym mówiliśmy? Że nam się wydaje, że to jest ten region bogaty, najbogatszy, gdzie nie potrzeba, nie ma osób w kryzysie ubóstwa. Ich po prostu tutaj nie ma. To pokazuje, jak wielu osób poszukujecie, pokazuje, jak duża to jest skala problemu. Ja pamiętam, że kilka lat temu jeszcze, gdy zdarzało mi się oglądać program Nasz Nowy Dom, dla mnie było szokujące, że ludzie potrafią dzisiaj w XXI wieku żyć w takich warunkach, w jakich oni żyją. I czasem się wydawało, że to jest jakiś wyjątek, promil. No ale wy pokazujecie, że takich ludzi jest dużo i wszędzie.
2: W zeszłym roku była taka sytuacja, kiedy ktoś mnie zapytał, czy na Wilanowie, czy w miasteczku Wilanów, które jest takim symbolem dla całej Polski, tak, takiego dobrobytu, czy my w Wilanowie też szukamy wolontariuszy? Po co nam ci wolontariusze w Wilanowie, skoro tam nie ma osób w kryzysie ubóstwa? No i jakby okazało się, że rzeczywiście osoby, którym pomagamy tam, to są osoby, które żyły w miarę dostatnio, natomiast urodziło się dziecko z niepełnosprawnością na tyle głęboką, że zazwyczaj mama rezygnuje wtedy z pracy i zostaje w domu, czyli jedna duża pensja mniej. Ten zasiłek, który się dostaje, naprawdę on jest w wysokości, która nawet nie pokrywa takich kosztów związanych z pielęgnacją takiego dziecka, nie mówiąc już o lekach czy skomplikowanych badaniach, które wiadomo, że się robi prywatnie, dlatego że długie terminy oczekiwania na ubezpieczeniowego lekarza, albo nie ma po prostu innej możliwości, więc ubywa jedna pensja, a koszty drastycznie rosną i wtedy spłata kredytu za mieszkanie to już jest wyzwanie. Jeżeli, no i mamy trochę wybór, czy spłacamy kredyt za mieszkanie, czy to już nie jest kwestia tego, czy pojedziemy na wakacje, tylko to jest kwestia tego, czy kupimy pieluchy, czy zjemy obiad. I do takich rodzin trafiamy. Trafiamy też do rodzin osób starszych, bo wciąż właśnie na przykład w Wilanowie są po prostu stare mieszkania jeszcze z bardzo dawnych czasów. Przecież to nie tylko nowoczesne osiedla. I tam trafiamy na osoby, które mają emeryturę, wypracowały tą emeryturę, pracowały uczciwie przez całe życie. Jednocześnie ta emerytura w dzisiejszych czasach jest za niska na to, żeby przeżyć. Czasem trafiamy do osób, do starszych kobiet, które nie pracowały w swoim życiu, dlatego że po prostu wtedy, x lat temu, tak było, że część kobiet nie pracowała i traktowało się to jako coś zupełnie normalnego, że kobiety pracują w domu po prostu. Bardzo często zajmowały się chorymi rodzicami, dziećmi, kimś obłożnie chorym z rodziny, domem po prostu, dziećmi. I te kobiety w momencie, kiedy umiera mąż, czyli ten żywiciel, który miał lepszą emeryturę, wyższą emeryturę wypracowaną, to nawet z tej tak zwanej renty wdowiej nie są w stanie po prostu godnie żyć. W momencie, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi cokolwiek do naprawienia w domu, cokolwiek się zepsuje, kiedy przychodzi wyrównanie rachunku za prąd, to są w rozpaczy.
1: I rozumiem, że gdy informacja o takiej rodzinie do was trafia, to zadaniem wolontariusza jest między innymi trafić do tej rodziny, z nią porozmawiać, dowiedzieć się, czego ona realnie potrzebuje. Jak to wygląda, Dawid?
3: Jeżeli dostaniemy zgłoszenie, najczęściej są to jakieś instytucje, szkoły i inne tego typu miejsca, które nam
2: czasem
3: takie...
2: Czasem
3: sąsiedzi, tak, osoby prywatne jak najbardziej. Też takie rodziny mogą zgłaszać. I wtedy my się z nimi kontaktujemy, umawiamy się na takie spotkanie, gdzie możemy bliżej się poznać ten problem, który towarzyszy niestety takiej rodzinie. I nawet ja mam taką tutaj historię, przypomniała mi się w okolicznościach historii sprzed chwili, to gdzie odwiedziłem też mężczyznę, samotny, młody, po 30. Okazało się, że znalazł się w kryzysie bezdomności po ciężkiej chorobie, gdzie padł mu jeden z narządów, nie pamiętam teraz dokładnie jaki, więc nie będę tutaj wymyślał, ale padł mu narząd i kwalifikował się do przeszczepu. Przez to, że był w takim złym stanie, nie mógł pracować, też właśnie stracił mieszkanie, bo nie miał jak zapłacić za wynajem i był w ośrodku dla osób bezdomnych. Po jakimś czasie udało mu się zakwalifikować na przeszczep, operacja się udała, znalazł mieszkanie. No tylko, że co z tego, jak dalej nie mógł pracować, bo po przeszczepie trzeba chwilę odpoczywać, znaczy, no, nie taką chwilę, bo chyba około roku nawet odpoczywać, nie podejmować żadnych ciężkich prac fizycznych, a mimo to ten mężczyzna podejmował się jakichś takich lekkich prac, typu szukał na przykład jakichś ludzi, który mógłby skosić trawę.
1: Czy takiej doraźnej pracy.
3: Tak. I tak sobie w jakiś sposób zarabiał. I też takim dla mnie szokiem było, bo ten mężczyzna mieszkał, dostał to mieszkanie w centrum Warszawy i jak odwiedziliśmy z drugim wolontariuszem tego pana, to okazało się, że znaczy potrzebowałem skorzystać z toalety i zapytałem, czy mogę skorzystać, poszedłem i nie było tam światła. I dopiero później sobie zacząłem tak uzmysławiać, że ta łazienka była bardzo mała i była tam tylko toaleta i mała umywalka. I zacząłem zastanawiać się, czy jest tu jakiś prysznic, czy wanna i okazało się, że jeszcze nie ma, że nie może ten mężczyzna umyć się sam u siebie w domu. Ale będzie, bo jakby w łazience nie ma miejsca, dopiero potrzebuje właśnie między innymi pomocy w tym, żeby ten prysznic tam stanął. I to miejsce było w kuchni. Więc też takie przykre, że w centrum dużego miasta, w centrum stolicy są ludzie, którzy nie mają do końca własnej, w pełni wyposażonej łazienki.
1: To są niezwykłe historie. Ja się zastanawiam też, czy w momencie, kiedy wy szukacie tych wolontariuszy, bo ich trzeba przygotować na to, co ich czeka, bo myślę, że w wielu sytuacjach oni sobie nie zdają sprawy tak naprawdę, na kogo trafią i jak trudne sytuacje zobaczą.
2: My pokazujemy trochę tych sytuacji na szkoleniu dla wolontariuszy, plus wolontariusz nigdy nie jest sam, dlatego że wolontariusz zawsze odwiedza w parze rodzinę. Jednocześnie no ja miałam grubo ponad 30 lat, jak zostałam wolontariuszką Szlachetnej Paczki i te pierwsze rodziny, to był dla mnie totalny szok poznawczy. Ja byłam wolontariuszką w Krakowie i absolutnie sobie nie zdawałam z tego sprawy, że takie historie, jak pan redaktor opowiedział, czyli takie historie, gdzie ktoś żyje w takich warunkach, że człowiek się zastanawia, czy... Ale jak żyje? Ja bym tam jednej nocy nie wytrzymała. Pamiętam, że trafiłam do starszego pana Adama, który właściwie jeździł na wózku, więc nie sprzątał wokół siebie. Miał jedną izbę w takim domu jednorodzinnym. Dlaczego jedną izbę? Bo druga po prostu był zwalony dach na nią. Miał osmolone ściany. Teraz już w Krakowie nie można palić węglem ani paliwami stałymi, ale on miał kozę po prostu w tym pokoju wstawioną i miał tak zwyczajnie taką rurę, która wystawała kawałek za okno, ale w prowizoryczny sposób i całe ściany były osmolone, więc myślę sobie, że w takie zimniejsze dni to tam no, na 100% było zadymione w tym mieszkaniu. Zresztą czuć było, jak się tam wchodziło, taki specyficzny zapach. Totalnie nie warunki dla chorego, starszego człowieka. On ma rodzinę, ma córkę w Stanach Zjednoczonych, ale wstydził się jej przyznać. I to często słyszymy od tych starszych osób, że wstydzą się przyznać dzieciom, które wyjechały gdzieś za granicę, w jakich warunkach żyją.
1: Za chwilę powiem o tym, gdyby państwo słuchając tej rozmowy pomyśleli, chciałbym pomóc, chciałbym się zaangażować, albo chciałabym się zaangażować, to za chwilę powiemy, jak można to zrobić, gdzie można się zgłaszać.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: na zawsze.
1: Miasto moje, a w nim.
2: A w nim dzisiaj Szlachetna Paczka. Mówimy o tym, jak wygląda pomoc dla osób w kryzysie ubóstwa, ale mówimy także o tym, jak wygląda praca wolontariuszy. No właśnie, bo wy tych wolontariuszy szukacie już teraz. Dlaczego już teraz są potrzebni? Bo już teraz trzeba zacząć do tych rodzin jeździć?
3: To jest tak, że to jest cały długi proces przygotowań, czyli teraz rekrutujemy, taka osoba, zapraszamy ją na szkolenie. Wiadomo, że jest okres urlopowy, więc musimy też trafić z terminem szkolenia tak, żeby ta osoba była na miejscu. To jest też ważne, żeby poznać, nawiązać relacje z innymi wolontariuszami, z tymi osobami, z którymi będziemy odwiedzać rodziny, tak żeby sobie przynajmniej na takim bazowym poziomie móc zaufać i umówić się na różne znaki, które się daje i ty piszesz, ja mówię, ty piszesz, ty pukasz i tak dalej. To jest też czas na to, żeby się przygotować na to, co nas spotka. To jest też czas takiego poszukiwania w swojej okolicy tych rodzin. Ja zawsze zachęcam państwa, którzy wiecie, że macie taką sąsiadkę. Wiecie, że macie sąsiadów, którym chcielibyście pomóc, ale w sumie to nie wiadomo jak. No bo co, zapukam i powiem. Ale jak już zapukam i powiem, jestem wolontariuszem Szlachetnej Paczki, to już jest łatwiej. Więc jeżeli macie jedną, dwie takie sąsiadki, sąsiadów, którym chcecie pomóc, zapraszam do wolontariatu. Krótka rekrutacja, szkolenie i potem tak, odwiedzamy rodziny w zasadzie od późnego lata, dlatego, że do niektórych rodzin wystarczy pójść raz i my będziemy wiedzieli, co się tam dzieje. Widzimy, że to jest chwilowy kryzys związany z tym, że ktoś stracił pracę, że ta pomoc jest potrzebna tu i teraz. Widzimy, co jest potrzebne. Ale czasem przychodzimy do rodziny i tak naprawdę bardzo ciężko wyciągnąć, co tam tak naprawdę jest problemem. I okazuje się dopiero na drugim, na trzecim spotkaniu, że ten problem to tak naprawdę nie jest rozwiązanie problemów, że ja nie mam co do garnka włożyć, tylko na przykład rozwiązanie jakiegoś drobnego problemu prawnego. Czy drobnego dla prawnika, natomiast dużego dla tej osoby, która nie wie, jak sobie z tym poradzić. Czasem to jest przekonanie spółdzielni mieszkaniowej, żeby zbudować podjazd dla wózków. Czasem to jest znalezienie innej fundacji, która zajmuje się na przykład rehabilitacją osób z niepełnosprawnością. No ale żeby tego się dowiedzieć, to trzeba nawiązać relacje z rodziną, a relacje nie nawiązuje się podczas godzinnego spotkania.
2: No właśnie, to jak to jest? Idziecie, pukacie, mówisz, dzień dobry Dawid, jestem ze Szlachetnej Paczki i ktoś myśli, ale co pan tu robi?
4: To już jest jakby troszeczkę za nami, bo takie osoby czy instytucje, które zgłaszają takie rodziny, już mniej więcej mówią o tym, że ta rodzina, która w tej Szlachetnej Paczce będzie, musi się na to zgodzić, żebyśmy my w ogóle mogli się z nią skontaktować, więc jakiś
2: start... Czyli osoba zgłaszająca najpierw tą musi tę rodzinę uprzedzić, tak? Tak to wygląda?
3: I ta rodzina musi się zgodzić na nasze odwiedziny. Tutaj RODO twardo zasady nam tutaj określa.
2: Tak. Okej, czyli wy idziecie już do rodziny, która wie, że przyjdziecie.
3: Chociaż czasem nie wie, że czym jest w ogóle Szlachetna Paczka.
4: Tak, ale mniej więcej, że ktoś może im pomóc, że ktoś tutaj do nich przyjdzie i podpyta o jakąś ich sytuację, więc jest zdecydowanie łatwiej. Chociaż też zdarzają się osoby nieufne. Właśnie ja w tamtym roku miałem taką jedną seniorkę, która była na tym świecie już sama, nie miała rodziny, nie miała rodzeństwa, nie miała własnych dzieci, więc też mąż jej zmarł i została sama. I sprawdzała nas, bo pytała właśnie, a skąd mamy jej zgłoszenie. Akurat wtedy ośrodek pomocy społecznej nam przekazał taką zgodę od tej pani, więc zapytała, w którym ośrodku byliśmy.
2: A to bardzo dobrze,
3: polecamy,
2: to
3: tak.
2: Bardzo
3: wszystkim,
2: dobrze.
3: Nie tylko seniorom, ale wszystkim polecamy sprawdzanie. Oczywiście, że tak. Powinniśmy wiedzieć, z kim rozmawiamy. Mhm.
4: Więc tutaj nasza seniorka była jak najbardziej czujna i nas sprawdziła, zanim nas puściła do domu. Też później była mimo wszystko bardzo skryta, ale jak po przedstawieniu się, po opowiedzeniu coś więcej o Szlachetnej Paczce, z czym to się w ogóle je, jak to wygląda i co będziemy tutaj od tej pani potrzebować, no jest, czy od tej pani, czy w ogóle od rodziny, jest potem już zdecydowanie łatwiej, bo też my staramy się w ogóle nawiązać taką relację z rodzinami, które odwiedzamy, żeby i dla nas to było troszeczkę bardziej komfortowe i dla tych rodzin, żeby oni też jakby wiedzieli, że w jakim stopniu mogą nam zaufać i mogą powiedzieć nam o swojej historii.
2: Czy wam się też zdarza, że wy w kolejnym roku wracacie do danej rodziny, bo jest kolejna pomoc potrzebna?
3: Zdarza się, szczególnie jeżeli chodzi o osoby starsze, no bo cóż miało się zmienić u pani Wiesławy, która ma 94 lata i mieszka na Mokotowie.
2: Nie poszła do pracy za
3: No nie poszła do pracy,
2: 10 000.
3: Chociaż bardzo się stara i sprzedaje takie zasuszone kwiatki z lata, bukieciki i można ją spotkać na ulicach. Jednocześnie tak, nawet chcemy do niej wrócić, a z niektórymi takimi seniorami w ogóle zostajemy na cały rok, dlatego że tak naprawdę największą potrzebą takiej osoby, która jest samotna, wbrew pozorom nie jest to, żeby dostać pomoc materialną, tylko to, żeby ktoś z nią wypił herbatę i porozmawiał od czasu do czasu i to jest ta największa wartość. Zresztą wszystkie rodziny, bo robiliśmy badanie, co jest dla nich najważniejsze, to wsparcie emocjonalne, to, że ktoś do mnie przyszedł, zapytał się, co u mnie, zapytał, jakie mam marzenia, czasem pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, ktoś się mną zainteresował, a nie tym, że nie mam ryżu i makaronu, to jest najważniejsze, no i do tego potrzebujemy wolontariuszy.
4: Ale ja też tak dodam, że nie zawsze wracamy do wszystkich rodzin, to jest najpiękniejsze, bo najczęściej wolontariusze działają w obrębie jakiegoś swojego najbliższego otoczenia, w obrębie swojego miejsca zamieszkania.
2: Czy to nie jest tak, że ty obsługujesz całą Warszawę na przykład?
4: Nie, nie, jesteśmy podzieleni na rejony, najczęściej jest to ze względu na dzielnicę, ale też jakby nie jest to zasadą. I gdzieś tam potem mijamy się z tymi ludźmi, czy właśnie w sklepiku osiedlowym, czy na ulicy.
3: Często zostają wolontariuszami.
4: Tak, no, to też bardzo zapytać, często, tak. Szczególnie osoby młodsze. O seniorach tutaj akurat nie mówimy, ale zdarzają się te seniorzy, którzy dołączyli do Szlachetnej Paczki. Tacy zdrowsi, bo nie wszyscy mają takie możliwości zdrowotne, ale potem rozmawiamy właśnie, nam dziękują jeszcze raz, pamiętają nas, witają się z nami i opowiadają, jak ich życie zmieniło się od pomocy ze Szlachetną Paczką.
2: A jak się zmienia życie wolontariusza ze Szlachetną Paczką?
4: Też się zmienia diametralnie. Myślę, że takim największą wartością jest to, że mamy taką świadomość, że to życie nie jest takie piękne, jakby się mogło wydawać, że w każdej chwili może nam los się odwrócić i przede wszystkim doceniamy to, co mamy. To, że bo szczególnie ludzie w moim wieku nie zawsze myślą o tym, że mają buty na zimę, że mają adekwatną odzież
3: do pory roku.
4: Tak, dostosowaną do pory roku.
2: Bo to się bierze znikąd przecież. Tak,
4: no bo to jest po prostu, jakby można nie mieć butów na zimę, prawda? A jednak się okazuje, że nie wszyscy na to, nie wszyscy to mają. I jak widzimy, że ktoś prosi o takie po prostu, no, błahe rzeczy, które dla nas wydają się naprawdę, no, że są po prostu, no to jest to piękno.
2: Pamiętasz swoją pierwszą rodzinę? To zostaje z wolontariuszem na zawsze?
4: Zostaje tak. Myślę, że taka historia, pierwsze zderzenie z tą rzeczywistością po drugiej stronie jest bardzo silne i takie historie na pewno zostają w pamięci. Pierwszą rodzinę odwiedziłem, no myślę, że 6 lat temu i nie pamiętam wszystkich swoich rodzin, które odwiedzałem, ale tą pierwszą...
2: Właśnie, mi się wydaje, że ta pierwsza chyba zostaje w głowie.
4: Tak, tą pierwszą zdecydowanie pamiętam.
2: No dobrze, mieliśmy powiedzieć co, jak i gdzie, jak się zgłaszać, ale w tym wejściu nam się to nie zmieściło, ale to wracamy do Państwa po wiadomościach po 19 i wtedy to wszystko opowiemy.
1: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jaka przyszłość czeka PiS? Jutro spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Pobicie w tramwaju w Poznaniu są zarzuty dla dwóch mężczyzn. W wakacje brakuje jej najbardziej. Na Krupówkach można oddać krew. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być spotkanie ostatniej szansy. Jutro o 12:00 przy Nowogrodzkiej Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do czwartku do północy pod groźbą wyrzucenia z partii członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce rezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
2: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
1: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS-u. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. 4 zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili mężczyznę w tramwaju w Poznaniu. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek. Wbrew temu, co twierdził pokrzywdzony, zaczepiani nie byli obywatele Ukrainy.
3: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, chodzi tutaj o obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność cielesną tego właśnie obywatela Indii.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani usłyszeli zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenia i pobicia 67-latka z Polski. Wszystkie czyny zakwalifikowano jako występki chuligańskie.
3: Jeden z nich wyraził skruchę, chciałby bardzo przeprosić pokrzywdzonego. Generalnie opisują dokładnie przebieg tego zdarzenia. Co do kwestii winy i zawinienia, no to różnie, częściowo się przyznają, częściowo nie.
1: Za zarzucane czyny grozi im 5 lat więzienia. To siłowe wprowadzanie obowiązkowych zajęć. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia edukacji zdrowotnej do podstawy programowej. Jak mówi konsultor komisji Aneta Rajza-Majewska, nie wzięto pod uwagę zdania wielu rodziców.
4: Niedopuszczalne jest wprowadzanie przedmiotu przez ministerstwo, skoro rodzice tego tak naprawdę nie chcą. Zresztą ubiegłoroczna frekwencja na zajęciach pokazała, co rodzice sądzą i zamiast uszanować ich zdanie, obchodzi się siłowo wprowadzając obowiązkowe zajęcia za 5.12, czyli w wakacje przed nowym rokiem szkolnym.
1: Ministerstwo zapewnia, że część przedmiotu dotycząca zdrowia seksualnego nie będzie dla uczniów obowiązkowa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak co roku w wakacje na Krupówkach można oddać krew. Zakopiański punkt krwiodawstwa prowadzi akcję w każdą środę. W lipcu i sierpniu krwi potrzeba szczególnie, mówi Maria Lambrecht, szefowa punktu.
5: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
6: Nie wiadomo, co cię seko, kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przeto. Albo podać. To jest bardzo ważne.
7: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
6: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdrokse, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
5: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
1: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj z nami Joanna Sadzik, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę, i Dariusz Sulima, wolontariusz Szlachetnej Paczki. Rozmawiamy o tym, jak zostać wolontariuszem, że tak dużo tych wolontariuszy jest potrzeba. Jestem ciekaw, jak wielu jest takich jak Dawid, którzy zostają. To nie był jednorazowy strzał, jednorazowa pomoc, tylko na lata już się angażują.
2: Jest bardzo różnie, bo myślę sobie, no nie wiem, patrzę po sobie, ja jestem wolontariuszką od 2012 roku i spotykam ciągle, jeżdżąc po Polsce, spotykam ciągle osoby, które poznałam wtedy w wolontariacie. Byłam wtedy też trenerką, więc poznawałam, uczyłam jak pomagać, w związku z czym poznawałam ludzi z wielu miejsc w Polsce, którzy są z nami. Jednocześnie to nie jest łatwy wolontariat. To jest, my mówimy o tym wolontariacie, że to jest dobra robota, ale to oprócz tego, że to jest dobra robota, to jest ciężka robota. Ja pamiętam, że po moim pierwszym roku w Szlachetnej Paczce powiedziałam sobie, ja muszę odpocząć. Co prawda wytrwałam w takim postanowieniu przez styczeń i luty i w marcu już się zgłosiłam, ale wiem, że dla wielu osób to jest po prostu bardzo trudny wolontariat, taki, po którym właśnie trzeba odpocząć na przykład rok, a potem wrócić, bo takie osoby też mamy. Ale ciągle zapraszamy nowe osoby, dlatego że mamy osoby, które przez 5, 6, 7 lat są wolontariuszami, szczególnie jak zostawały w wieku studenckim wolontariuszami, to na przykład teraz mają małe dzieci, w związku z czym rzeczywiście odpuszczają na jakiś czas ten wolontariat, albo po prostu przekierowują, zakładają swoje własne organizacje. To jest dla mnie też taka niezwykła satysfakcja, jak gdzieś jestem zapraszana, ostatnio w Poznaniu wręczałam taką nagrodę Stukot, taka czcząca robotników 56 roku i ich protesty, i na scenę ku mojemu, wiedziałam, jakiej organizacji charytatywnej będę wręczać, ale zrobiłam wielkie oczy, ponieważ zobaczyłam Zuzannę, z którą się znamy ze Szlachetnej Paczki, i wiedziałam, że przestała być wolontariuszką, ale zupełnie nie wiedziałam, że założyła swoją organizację, która super prężnie działa, i wyszła tam z dwiema innymi wolontariuszkami, które też poznałam, i okazało się, że cały rejon Szlachetnej Paczki po prostu założył organizację, która świetnie wspiera osoby głodne w Poznaniu, więc osoby idą, nasi wolontariusze tyle się nauczyli, że idą i zostają radnymi, że zostają lokalnymi politykami, że zostają lokalnymi działaczami samorządowymi, takimi osobami, które po prostu zmieniają tą rzeczywistość na lepsze w trochę innym miejscu.
1: A to jest to, co powiedziałaś, to jest fajne, bo że ktoś był na początku Szlachetnej Paczki wolontariuszem, a dzisiaj jego dzieci są wolontariuszami. To tak samo, jak często mamy te historie przy Wielkiej Orkiestrze, że ktoś zbierał jako dziecko, dzisiaj ich dzieci zbierają, bo to się po prostu przechodzi z pokolenia na pokolenie. A Dawid, ty jak trafiłeś po raz pierwszy do Szlachetnej Paczki na ten pierwszy twój rok wolontariatu, zakładałeś, że to będzie na dłużej, czy to miało być, ktoś ci namówił, jednorazowa historia, zróbmy, pomóżmy, a potem się okazało, że jest drugi, trzeci, czwarty, piąty rok?
3: Zdecydowanie chciałem zostać na dłużej i dołączyłbym zdecydowanie wcześniej, tylko że wiek mnie ograniczał. Jak tylko skończyłem 18 lat, to zgłosiłem się do Szlachetnej Paczki i myślę, że jest to taki wolontariat, który jest zależliwy, bo mogłoby się wydawać na początku, jak odwiedzamy rodziny z tymi trudnymi potrzebami, że jest ciężko, że to jednak troszeczkę jakby odczuwamy, potem myślimy o tym, ale kiedy nadchodzi ten grudzień i weekend cudów, kiedy my te paczki wręczamy, zawozimy do rodzin, widzimy ich radość, często właśnie z takich bardzo skromnych rzeczy. Oni się cieszą po prostu tak, bo to było nie wiadomo co. I później rozmawiamy, widzimy, że ta paczka, ta Szlachetna Paczka zmieniła ich życie w jakimś stopniu. No to jest to coś pięknego, co z nami zostaje i chcemy dalej w tym
1: trwać. Taka nagroda trochę za tę pracę.
3: Myślę, że zdecydowanie muszę tak to nazwać.
1: Tak jeszcze z ciekawości, czy do rodzin trafia wyłącznie to, o czym oni powiedzieli wam na tych spotkaniach, czy to zawsze jest coś więcej?
3: Co do zasady trafiają rzeczy, o których oni wspomnieli, ale zdecydowana większość darczyńców, którzy tworzą te paczki, dopytują, a coś jeszcze może byśmy mogli kupić, o czym ta rodzina nie wspomniała, czy jest coś jeszcze mniejszego, większego, naprawdę.
2: Pan zauważył, że tego nie mają. nie?
3: Tak, mieliśmy kiedyś taką sytuację, że jakaś taka część, jakiś zespół w firmie zrobił paczkę, zgłosili się, że będą taką paczkę tworzyć i gdy reszta osób w firmie dowiedziała się, że ten zespół taką paczkę robi, no to, to zaczęli się dołączać inne zespoły z tej firmy. Potem jak prezes się dowiedział, to dołożył drugie tyle, ile zebrali, więc ta paczka była gigantyczną kwotę na taką paczkę przeznaczoną. I nie to, że wybrali jakby jeszcze kolejne rodziny, no to były te rodziny już tak
2: zaopiekowane,
3: że naprawdę już chyba...
1: Bo to jest też pewnie ważna rzecz dla tych, którzy w przyszłości chcieliby taką paczkę przygotować. Czy to jest tak, że ta osoba musi sama potem wszystko zorganizować, tę paczkę jakoś tam dostarczyć i wszystko?
2: Proszę Państwa, to jest super łatwe. Ja zawsze, kiedy jest otwarcie bazy, w tym roku połowa listopada, piszę na w swoich mediach społecznościowych, słuchajcie, robię paczkę, wybrałam rodzinę, to jest pani Janina, pani Janina ma 80 lat, pani Janina potrzebuje tego, tego i tego. Tu załączam online'owy arkusz w jednym z programów kalkulacyjnych, takich, żeby wpisać tam, co jest potrzebne, odznaczajcie się i tak naprawdę w zeszłym roku robiłam 3 paczki z tej jednej paczki, którą ogłosiłam, bo to jest efekt kuli śnieżnej. Znajomy powie znajomemu, tu udostępni, tu powie. Warto w swoim miejscu, w którym się pracuje, powiesić plakat w windzie na przykład, polecam, albo pocztą mailową wewnętrzną po prostu dać znać, robimy paczkę.
1: No dobrze, to przejdźmy do tego, co najważniejsze. Kto może zostać wolontariuszem?
2: Każdy, kto ma 18 lat. Ja jestem wielką fanką i nie byłabym sobą, gdybym tego tu nie powiedziała, wolontariatu senioralnego. Ja wiem, przy seniorze 60+. Jestem blisko tego wieku, więc zawsze mi to zaskakuje, że to po prostu seniorem już jest w tym wieku. Ale tak, zapraszamy też osoby, które mają 30 lat i więcej i 40 lat i więcej. Takich osób jest 50% wśród naszych wolontariuszy. To są osoby, które czasem może mają mniej siły z wiekiem, ale jednocześnie mają coś, czego nie da się zastąpić, czyli doświadczenie życiowe. To są zazwyczaj osoby, które wiedzą, gdzie iść, jak się przebić. Tu wójt, tu sołtys, tu prezes spółdzielni mieszkaniowej nie jest czymś strasznym, napisanie pisma nie jest czymś strasznym.
1: Nie da drzwiami, to oknem.
2: Dokładnie, więc tu połączenie tych wolontariuszy, którzy mają 18 lat z wolontariuszami, którzy są 60+, to
1: czy
2: jest najlepsze.
1: Czy wy takie pary właśnie ich łączycie?
2: Robimy takie pary, to jest absolutnie coś cudownego. Szlachetnapaczka.pl to jest ten właściwy adres, pod który trzeba się udać i tam poza tym, że jest sporo materiałów o tym w ogóle, co robi wolontariusz, odsyłamy też do filmów, do rozmów z wolontariuszami, tam zostawia się tak naprawdę tylko na miary na siebie, a potem właściwie do 48 godzin dzwoni do nas rekruter. Taka osoba, która jest doświadczonym wolontariuszem Szlachetnej Paczki, która już ma za sobą to doświadczenie i temu rekruterowi można zadać absolutnie wszystkie pytania o wszystkie swoje obawy, które się ma. Po to, żeby jeszcze zweryfikować, czy to na pewno jest dobry pomysł, żebym została wolontariuszem, wolontariuszką.
1: I tam rozumiem, wpisujemy region, tak, skąd jesteśmy?
2: Tam wybieramy sobie swoje województwo. To, co jest ważne, to jest województwo i miasto, czy miasteczko, czy dzielnica, czy wieś, w której będziemy odwiedzać rodzinę. Jeżeli na przykład przebywamy w innym miejscu w soboty i w niedzielę, ależ proszę bardzo, możemy tam być wolontariuszem, po prostu podczas rozmowy rekrutacyjnej trzeba zaznaczyć, że w sobotę i w niedzielę jestem tutaj i dlatego tu się zgłosiłam. Soboty i niedziele to świetne momenty na odwiedzanie rodzin, bo po prostu wtedy wszyscy rzeczywiście w domu są i są dostępni.
1: No dobrze, to chyba już wiemy, gdzie się zgłaszać w takim razie.
2: Szlachetnapaczka.pl. Zapraszamy ludzi od dobrej roboty.
1: I taki wolontariusz od dobrej roboty z nami był, Dawid Sulima. Dzięki bardzo i dzięki za to, co robisz.
3: Dziękuję.
1: Powodzenia w kolejnym roku. Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki. Życzę oczywiście, żeby wszystkie paczki, jak co roku, udało się zorganizować, żeby weekend cudu był najpiękniejszy na świecie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję. Robert Klonowski, dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.

0: sklepu. Biedronka.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam gorąco, wakacyjnie. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Na początek dwa duety. Holenderski fantastyk Mariano Mas i włoski Rigueira w piosence Notengo Dinero. Potem Carlos Perez i Los Manos Quietas.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

To był Carlos Perez, a przed nami kolejny hiszpański przebój, piosenka Keno, a zaśpiewają Pedro Marin. Potem Robin Gibb Juliet i Samantha Fox w piosence I Only Want To Be With You.

0: Samantha Fox swoją wersją wielkiego hitu I Only Want To Be With You zakończyła ten mix.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks rozpoczyna grupa Bonnie M, hiszpańskojęzyczną wersją przeboju Rivers of Babylon, czyli Rios de Babilonia. Potem Barry Manilow Copacabana, a także Monserrate w piosence Moliendo Café.

Za nami grupa Montserrat i ich wersja przeboju Moriendo Café, a przed nami Georgie Dunn i Soca Dance, potem Coma Lambada, a potem przeniesiemy się do Włoch. Albano i Romina Power Sempre Sempre oraz Umberto Tabini Ciao Siciliano.

To był słynny hit Chelsea Chiliano, teraz już duet Modern Talking, Just Me Too, Mona Lisa, potem trio Bad Boys Blue, Kiss All Over Baby i na koniec tego miksu też będzie po hiszpańsku Ivan i Fotonové.

0: Hiszpański wokalista Iwan utworem Fotonovela zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor.
9: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami kolejna porcja wakacyjnych hitów. Oto trio La Sketcha, Pia Serehe, potem Los Del Rio i Macarena. Będzie też grupa Bonem w piosence Dreadlock Holiday.

0: Chris Ria swoim wielkim hitem Touché d'Amour zakończył ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus, Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ostatni dzisiejszy miks, a w nim również gorąco, kołysząco, wakacyjnie. Na początek formacja Garcia i Bamboleo, potem Ricky Martin i piosenka, od której zaczęła się jego światowa kariera, Maria. Będzie też Jennifer Lopez i Edith Fanny oraz Madonna w piosence La Isla Bonita.

To była Madonna i La Isla Bonita, teraz René Bauman, czyli DJ Bobo i There is a Party, potem Fun Factory, I Wanna Be With You, a także grupa Mr. President w piosence Coco Jones.

Mr. President, a w dalszym ciągu wakacyjne, kołyszące klimaty. Oto brazylijska formacja Carapicho i Tic Tic Tac. Będzie też duet Captain Jack i Aiko Aiko, a także grupa Bonem i wiązanka ich wakacyjnych przebojów.

0: Zespół Bonnie & wiązanką wakacyjnych przebojów zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro. Słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

autorstwie jak w radiu. Dobrze jak wszystko gra. Mówi Tomasz Karolak. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus. Acia. Grr, ha, ha. Grr, bumba. Grr, ha.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.